tak modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: ciągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
6: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
7: Kończy się przebudowa ulicy Zwycięstwa w centrum Koszalina. Trwają ostatnie prace wykończeniowe. Półkilometrowy odcinek ma zostać otwarty w piątek. A jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj początkowo całkiem nieźle. Dopiero później możliwe są opady deszczu. Temperatura podskoczy do około 20.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój, Młyńska 11A. www.redan.pl.
6: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin.
8: Jest 6, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry, odpowiedź ma być silna i stanowcza. Trwa operacja odwetowa USA wobec Iranu za strącenie amerykańskiego śmigłowca. Celami ataków mają być obiekty wojskowe. Do zestrzelenia śmigłowca Apache doszło wczoraj nad ciśniną Ormus. Dwóch członków załogi zostało wyłowionych z wodą za pomocą drona. Zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do pociągu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Kierownik pociągu usłyszał zarzut spowodowania wypadku kolejowego, ale nie tylko.
9: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
8: Mówi Aneta Guście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Wczoraj przesłuchanie mężczyzny zostało przerwane, bo ten źle się poczuł i trafił do szpitala. Koniec brawury na A1 ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem.
10: Dobre rozwiązanie, ponieważ jak wiemy, niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
11: Dla mnie to jest przegięcie, tak? Ponieważ to nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
8: No, słyszymy od kierowców, a jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości.
12: SK Koszalin News.
7: Lucyna Wojtów. Dofinansowanie otrzymały m.in. projekty związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i sportem. W Koszalinie rozdysponowano blisko 380 tysięcy z programu Społecznik, mówi wicemarszałek Jakub Kowalik.
13: Tych wniosków złożonych zostało 215, z czego będziemy podpisywali umowę z 64 organizacjami.
7: Maksymalna wartość jednego grantu to 6 tysięcy złotych. W zachodniej części Kołobrzegu działa już sezonowa strefa płatnego parkowania. Opłaty obowiązują do końca sierpnia. Za brak biletu grozi kara do 250 zł.
14: Jankes.
15: Jankes.
14: I Wiktor.
15: W Radiu SK.
16: Welcome everybody. Środa jest, a my jesteśmy jak te blondynki w windzie, czyli razem, razem, razem, razem, razem,
17: razem, razem.
16: Słuchajcie, jeżeli komuś brakuje energii, to jest też kawa. I kama.
18: Tak, to prawda, ja też jestem.
17: Kama, cudownie, wspaniale, zapraszamy!
16: Wybierz sobie teraz albo kama z mleczkiem, albo
17: no
16: kawa
17: wiadomo,
16: z mleczkiem.
17: No wiadomo, że kama z mleczkiem. Przecież się powiedziałem kawa czy kama? Niesamowity, pomyślałem, że powiem kama z mleczkiem, a powiedziałem kama z mleczkiem.
16: Słuchaj, to są meandry ludzkiego umysłu.

0: No co miałeś zawsze z fizyki?
1: No niestety 3, czasem w powiewach 4, jak nauczyciel już chciał mieć spokój, żebym się nie odzywał.
0: No dobrze, życzymy wam oczywiście samych dobrych ocen dzisiaj z samego rana i nie tylko oczywiście w środę 10 czerwca.
2: No i uwaga, mamy ważny komunikat. Nasz numer telefonu to 664-402-302 i czekamy na pierwszego słuchacza, który się do nas dodzwoni z ważnym własnym komunikatem.
1: Mamy kwiaty, mamy czerwony dywan, mamy kamę, mamy Jankesa i mamy zabawki z Toy Story, ale ich nie oddamy, bo siedzą na oknie.
0: Ty nazywasz je jako zabawki z Toy Story? Bardzo dobrze. Zapraszamy pierwszego słuchacza dnia, tak zwanego
1: 664 402 302.
2: W ogóle to jest o tyle dobra sytuacja, że można powiedzieć wszystko, czyli zarówno złożyć komuś życzenia, jak i przyznać się do popełnionego błędu, chociaż wiadomo, nigdy nikt z nas nie popełnia błędów, tylko koledzy nas popełniają.
1: Dzień dobry, tu radio, ona Londyn, on Blondyn.
0: Dzień dobry, witamy.
1: Kto dzisiaj?
0: Pierwszy słuchacz dnia. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Nieśmialcy dzwonią sami.
0: No, wiesz, no. Czy milionami słuchaczy?
1: Dobrze, przynajmniej naciągamy na impulsy ludzi. Halo.
0: Dzień dobry. Halo.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Cześć. Wielkie brawo, już sukces tak naprawdę masz zaliczony i odhaczony dzisiaj, więc pytanie co dalej?
1: No właśnie.
3: Jeszcze raz, bo słabo
0: coś
3: słyszę.
0: No tak, wiadomo. To był fantastyczny komunikat, słabo słyszę. No to życzymy ci, żebyś dobrze słyszała. Wszystkiego dobrego, wspaniałego, cudownego. Jesteś rewelacyjna.
1: Ale żeś to załatwił.
0: Bałem się zadawać kolejne pytanie, jak na pierwszym się wykoleiła.
2: Co? Co mówisz? Nie słyszę.
0: Halo?
1: No, to teraz drugi słuchacz dnia.

0: I round, i round, i round. Znowu Jadzia u nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
0: Dzień dobry, witamy, prasujemy, patrzymy, co się dzieje w gazetkach i nie tylko oczywiście. Słodka randka po rozstaniu z żoną. To Marcin Prokop jest dzisiaj na pierwszej stronie w Super Ekspresie.
2: A już wiadomo, z kim randkuje?
0: Z blondynką. Podobno to ciebie, Kama.
2: To nie ja.
0: A nie, to nie, a to tam stare zdjęcie ewentualnie może być dali.
2: Słuchajcie, ale ważny dzień w historii Polski się wydarzył, bo Robert Lewandowski wybrał się na kebaba.
0: To jest kręcę,
2: z Bagim i Łatwo Gangiem.
0: Bo obiecał kiedyś podczas tego streamu sławnego, powiedział, że pójdzie, no i poszedł. I patrzymy, że były żarty na kebabie, były śmiechy, a Robert nawet tak się wyluzował, słuchajcie, że w czasie tego kebaba, który był streamem jednocześnie i vlogiem, powiedział do kamery dupa.
2: Pip.
0: Tak powiedział.
3: Takiego słowa użył?
0: Tak. Taki był wylosowany, no.
3: W radiu zaraz mówią, później cytują.
1: Konkretnie, dupa wołowa. Bo prawdziwego kebaba z baraniny już nie ma.
0: Nie ma.
2: Nie ma. Nie ma, no.
0: Dobra, lećmy dalej. Maja Chwalińska, nasza cudowna dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, nie wiedziała, że na kortach Rolanda Garrosa oklaskiwał ją sam Brad Pitt.
3: Tak jest.
4: Ten całe wyjątkowy... szczęście, grałabym jeszcze gorzej.
0: No właśnie, dobrze
3: tak powiedziała.
0: Dobrze, że go nie zauważyła. No. Jadziula, ty byś się cieszyła, jakby kto cię oklaskiwał, siedział tutaj z tyłu na kanapie i nas podglądał.
1: Wywołał. Ja wiem. Eugeniusz Bodo albo Józef Piłsudski.
2: Ten wąs nie jednym dreszczem trząsł.
5: Poranne tak. Prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Czy by zawodał naszych słuchaczy jeszcze, gdzie oni, znaczy, gdzie, to nieważne, gdzie by mieli dreszcze, ale jeśli chodzi o, no kto w przypadku naszych słuchaczy, jakby to by było? No? Nie potrafię nawet tego pytania złożyć.
3: Kto w was wywołuje dreszcze?
0: Dajcie znać, czekamy!

0: Ale ładnie gramy, ale ładnie gramy. Jeszcze raz to powiem, ale ładnie gramy. 6:30 za chwilę.
1: Mam dreszcze, jak tak ładnie gramy. Aż.
0: One też ładnie grają. Piłkarki się pojawią, no, polskie.
2: Szkoda, że tak ładnie nie zarabiają, jak ci faceci.
0: No i szkoda, że przegrały. Za chwilę o tym Marcin Procki.

0: Reklama. Urodzinowe pizzobranie w Daglasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
6: Pozdrawiamy kierowców, którzy już zeską w trasie. Warunki do jazdy bardzo dobre. Już jest słonecznie. Dopiero w drugiej części dnia zacznie się chmurzyć. No i pojawią się opady deszczu. W temperaturze bez większych zmian zatrzyma się w okolicach 20 stopni Celsjusza.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Zbliża się 6.30, czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty dotyczące ataku przy użyciu noża w północnym Belfaście usłyszał 30-letni mężczyzna. Podejrzany to obywatel Sudanu, potwierdziło brytyjskie MSW. Jego czyn w stolicy Irlandii Północnej wywołał falę oburzenia. W mieście trwają demonstracje. A w Jaska News sprawdzamy sytuację na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96 zł. Benzyna 98, 6,61, a olej napędowy 6,46 zł. To oznacza kilkugroszowe wzrosty w porównaniu z wtorkiem.
8: SK Sport News.
7: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim szóstym i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedną z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
9: Jan, Skama i Wiktor. W Radiu SK.
10: Halo, dzień dobry, witamy w środę 10 czerwca, w pół do siódmej już teraz.
11: Była u nas Jadzia, mówiła, że w niej dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo. A w was kto albo co?
12: Siemanko SK, zdecydowanie największe dreszcze wywołuje widok szefowej, która porusza się po placu szybszym krokiem niż zawsze, więc wiadomo wtedy, że coś jest nie tak. Pozdrawiam.
13: No i trzeba wtedy ruchem konika szachowego zrobić szachmat.
10: A ona krzyczy, taramaty! Męskie granie za każdym razem też we mnie wywołuje dreszcze.
11: No niby takie męskie, ale tam jednak będzie głos damski też. Ja się staram.

0: Coś wam do kawy dolali? Czy o co
1: nie,
0: chodzi?
1: Po prostu nie? My mamy dreszcze od samego rana i co więcej, nasi słuchacze również.
2: Zgadza się, pytamy o dreszcze.
3: Największe dreszcze wywołuje mechanik. Nie wiesz, ile musisz zapłacić.
0: Oj tak, jedziesz wymienić olej, a on mówi, proszę pana, jeszcze pół silnika trzeba.
2: I wyprostowałem panu kierownicę.
0: 6 000 złotych, poproszę.
2: Słuchajcie, dreszcze to miały dziewczyny. Dziewczyny z Czech, nagie Czeszki, weszły bez ubrań do stawu po polskiej stronie Tatr u nas.
1: No tak nie wolno, nie?
2: No nie wolno, złamały przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego, w sieci krąży nagranie. Nagie Czeszki.
0: Z dziennikarskiego obowiązku, ale tylko z dziennikarskiego obowiązku, poproszę o linka. Jankes, Kama
1: i Wiktor. Ale wolny internet tutaj dzisiaj mamy.

0: Reklama.
1: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Dreszcze to wywołuje komunikat przy kasie. Jak płacisz, transakcja została odrzucona.

0: Siekiera, siekiera, za 13 minut, 7.
1: Siekiera, siekiera, czyli Sarah James dzisiaj obchodzi urodziny.
0: Oraz Nergal dzisiaj obchodzi urodziny.
1: A gdyby oni tak ładnie razem zagrali, jakby to zabrzmiało?
2: Ja czekam na ciebie i jestem, proszę usłysz mój...
1: Tak, to jest to. No dobrze, to przejdźmy do naszej słuchaczki, która dzisiaj obchodzi urodziny też.
0: To jest też niezła artystka, Ola z nami.
3: Ola.
1: Proszę, usłyszmy twój głos. Cześć Ola, witaj na antenie Radia SK.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj Ola gra w wersji...
5: Proszę na siebie.
6: Ale jednocześnie, Ola, ja muszę z tobą jak kobieta z kobietą porozmawiać, bo pierwsze zdanie, jakie do nas napisałaś, ja może nie zasługuję, ale mam urodziny.
1: Co
6: no
1: to
6: jak nie zasługujesz?
1: No to jesteś, ma znaczyć, tak.
6: Dziewczyno, jesteś tego warta.
1: Okej. Okay. Przekonałaś mnie, kama. Halo?
0: Ona jest lekko w szoku, jak Marysia u Sokoła.
4: No, właśnie.
1: Ola, jaki plan na dzisiaj? Opowiadaj.
4: No, wstałam właśnie dopiero i będę szykować się do pracy.
0: A jak ty się czujesz jako starsza o rok? Bo to jest taki moment, kiedy człowiek się budzi i sobie coś uświadamia. Co ty sobie uświadomiłaś dzisiaj o poranku, czy jeszcze nic?
4: Jeszcze nic, bo dopiero otworzyłam oczy.
1: No dobrze, a czego tobie życzyć, Olcia?
4: No, nie wiem, wszystkiego dobrego może.
1: Ale...
0: Rozchyl portfelik, okej. Okay. Zrób miejsce, bo wkładamy 100 zł.
6: Widzisz, Ola, powiedziałam na początku, jesteś tego warta.
1: Stówka urodzinowa dla ciebie, wszystkiego dobrego, Ola. Tańcz, świętuj, uśmiechaj się, niech to będzie fantastyczny dzień dla ciebie.
0: No.
4: Dziękuję bardzo.
6: I dzisiaj możesz się spóźnić do pracy, bo masz dobrą wymówkę.
7: Radio SK.
0: Gipsy Kukon, ty masz. Wiecie, co jest dalej? Ty masz urodziny.
1: Dla mnie masz style, dokładnie.
0: To nie to.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7. Dawid Poczelu pochodzi z Dąbrowy Górniczej, nie jest honorowym obywatelem tego miasta.
1: A być Słuchaj. Może dziewczyna z paletką za chwilę dostanie honorowe Właśnie. Obywatelstwo.
2: Gdyby Dawid Poczelu zdobył taki wielki srebrny talerz, to może też by dostał takie obywatelstwo.
1: Marzec. Ale on jej śpiewał 100 lat, 100 lat.
0: To za mało. Nie, to co? I gdyby zaśpiewał na Rolandzie, to tak, ale nie tutaj.
1: Teraz wszyscy kochają Maję Chwalińską i o tym za chwilę w newsach.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
3: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
5: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
13: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
14: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
18: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
19: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
19: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
1: To nie jest jakaś wkrętka?
19: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
17: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
21: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin Połczyńska 117.
0: Uwaga kierowcy, od 15 czerwca przez 3 dni między 8 a 19 zamknięta będzie droga gminna między Karlinem a Lubiechowem. Utrudnienia związane są z przebudową trasy. Objazd wyznaczono drogą gruntową przez Kowańcz. A dzisiaj początkowo słonecznie, dopiero później pojawią się opady deszczu.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
21: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin.
6: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
22: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
6: A przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do głosowania dojdzie prawdopodobnie we wrześniu, a swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji, kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Po wypadku wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikacje. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy, mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy.
23: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
6: A taksówkarze domagają się na przykład wprowadzenia wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób poprzedzonych egzaminem. Są chęci, a wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki.
24: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła.
6: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, a do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Maji Chwalińskiej.
2: SK Koszalin News.
0: Lucna Wojtów, czy można uczyć o bezpieczeństwie i uzależnieniach w ciekawy sposób? Odpowiedzią ma być wydarzenie Razem Możemy Więcej, które już dzisiaj w kampusie Politechniki Koszalińskiej przy Kwiatkowskiego w akcji profilaktyczno-edukacyjnej weźmie udział około 350 uczniów z koszalińskich szkół. Początek o 9.30. 25 kilometrów i nagrody do zdobycia. W Koszalinie odbędzie się rajd rowerowy. O tym, co w programie, Marek Mazga ze Stowarzyszenia Roweria.
25: Przepiękne ścieżki rowerowe Koszalina, poczęstunek, targi sportowo-rekreacyjnej. Do wygrania mamy rower, gadżety.
0: Start w sobotę o 10.30 przy hali widowiskowo-sportowej.
26: Dzień dobry, witamy w środę, w pół do piątku, 10 czerwca.
1: Tak jest, połóweczka tygodnia, coraz bliżej do weekendu.
27: O, słowo weekend wywołuje u mnie dreszcze.
1: A u was? Co wywołuje dreszcze? Jadzia dzisiaj zdradziła, że Eugeniusz Bodo. A u was?
28: Eska, u mnie dreszcze wywołuje, gdy potrzebuję do toalety, a jej nie ma w pobliżu.
1: A, jakoś to rozchodzę.
26: To inaczej nazywa.

0: się na zewnątrz trochę chłodniej niż wczoraj w całym kraju, no to mogą pojawić się dreszcze.
1: Cześć, SK, jestem kierowcą zawodowym. U mnie dreszcze wywołuje widok ITD. Pozdrawiam.
2: To są tak zwane krokodylki.
0: No, rzeczywiście.
3: Mandeciki.
0: Byłaś kiedyś na takim...
3: Kiedyś chcieli ważyć mój samochód, ale powiedziałam, że dużo zjadłam i że to nie ma sensu, żebyśmy się spotkali rano na czczą.
2: Słuchajcie, ale a propos zwierząt, mam newsika krótkiego.
0: Dawaj.
2: Okazuje się, że...
0: Czy, a propos zwierząt?
2: Okej. Najnowsze badania opublikowane na łamach czasopisma Science, więc poważna gazeta. Pokazują, że, uwaga, trzmiele mają bardzo złożone myślenie i owe trzmiele potrafią rozwiązywać złożone problemy tak samo jak szympansy.
3: No w Polsce jest nawet miasto Trzmiel, ale nie ma miasta szympansów.

0: Vivaldi na antenie Eski. 4 pory roku, 15 po 7.
1: 7 wygrywa w Radiu Eska.
0: Zapraszamy oczywiście, dzwońcie 664-402-302.
2: Ach, aż normalnie dreszczy dostałam. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nasze eskowe nagrody. Trzymajcie telefon przy uchu, 1 sekunda na powiedzenie dobrej odpowiedzi.
0: No to jeszcze dla dopełnienia formalności, te nagrody to jest worek naszych gadżetów, jak zwykle odwiedziny w piwnicy i wrzucimy wam wszystko, co ma logo Eski.
2: Dzień dobry. Halo.
0: Dzień dobry, jak masz na imię, osobo?
3: Kornelia.
0: Kornelia, osoba grająca.
4: Pierwsze. Dziękujemy, że masz telefon przy uchu. Leźmy, uwaga, pierwsze. Mhm.
0: W Kubusiu Puchatku, taka bajka, smutny zawsze był, uwaga, prosiaczek,
2: chrum chrum,
0: osiołek,
2: io, io. Mhm.
0: Czy tygrysek?
3: Osiołek.
0: Oczywiście,
2: osiołek,
0: że
2: wesołek. Osiołek, no, no właśnie.
0: A sam Kubuś zawsze mówił, że...
5: Ach tak, chyba czas coś przekąsić. Odzywa się mój brzuszek.
4: No, no, uwielbiamy. Wspaniała bajka, bardzo mocno polecamy.
0: Drugie.
4: Oczywiście. Lećmy z drugim.
2: Wytłumacz zasady gry w bierki.
3: Patyczki. Żeby drugiego nie rozbić patyczka.
2: Dobrze. Bardzo prosimy wejść telefon do ucha,
4: naprawdę,
2: bo ledwo
4: nie
2: cię
4: słyszymy.
2: Słychać. No
4: za
2: właśnie.
4: Chwilę już w ogóle ciebie nie usłyszymy. Ale no. Uwaga, siano i słoma to samo, tak czy nie?
3: Nie.
0: Zna się, kurde, zna się.
4: Dobrze, że jest taka poważna, dobrze.
0: Czy ta piosenka to AI, czy może śpiewa ją prawdziwy człowiek? Posłuchaj.
6: Tak kocha się tylko w filmach, a rzeczywistość jest już inna.
0: No jakbyś obstawiała, to jest prawdziwe czy oszukane?
3: Prawdziwe.
0: Niestety.
4: A nie.
0: To jest komputer, teraz takie rzeczy robi AI, niestety.
4: A myślała, że to by czerwone gitary grają.
0: To konkretnie...
2: Tak brzmiało.
0: Wiecie, jak nazywa się ten zespół?
2: No.
0: AI-e.
4: AI-e.
0: AI-e.
4: Dziękujemy pięknie. Zapraszamy kolejną osobę. 664-402-302. Halo, halo, dzień dobry. Halo, kto tam? OSK?
0: Ojej. Jezu, kosmos.
7: Halo, halo, jestem, jestem.
0: A możesz wyłączyć te zestawy głośno mówiące i słuchawkowe?
4: Albo szybę zamknij w samochodzie.
0: Albo się rozłącz.
7: Okej.
4: Okay. Słuchajcie, to jest naprawdę dla nas trudne, bo nie słyszymy was prawie w ogóle, kochani. Ale dobra, no próbujmy.
0: O, uwaga.
8: Piąte.
2: La cucaracha, to po hiszpańsku.
0: Drabina, Drabida.
2: Karaluch, czy nazwa najpopularniejszej plaży w Meksyku?
7: Karalu.
0: Dobrze, kurde, Karalu.
4: Jest taka fajna gra, planszówka.
0: Nie reklamuj, nie reklamuj.
4: Nie reklamuję, że jest. No.
8: Szóste.
0: Którego czerwca zacznie się kalendarzowe lato?
7: 21.
2: Brawo.
0: Dobry gość.
4: No i uwaga.
0: Uwaga.
8: Siódme.
4: Budzisz się w czwartek rano, obok ciebie leży kama. Co mówisz do niej?
7: Dzień dobry, jutro mamy piątek, piątelno, kama.
4: Ale,
2: i tak nie. To można, tak? Widzicie, no to jest facet z klasą, to jest dżentelmen.
4: Wychodzisz od razu.
2: Fantastycznie, wielkie gratulacje, mamy dla ciebie zestaw eskowych gadżetów, tam się znajdzie torba, butelka oraz kilka innych fajnych rzeczy.
0: To
2: no
0: jest.
2: I jeszcze szybkie orędzie do narodu, co byś chciał powiedzieć Polkom i Polakom?
7: Pozdrawiam wszystkich, zaczynam właśnie urlop.
2: Rozłącz!
0: Czy ja mogę odpowiedzieć na siódme pytanie?
2: No.
0: Ejka.
4: No, prosimy.
0: Kama. No. My ten tego, czy nie wczoraj?

0: śpiewają, mówią, rapują Kamagochi.
1: Kamagochi.
0: Kamagochi, Kamagochi. Tutaj Janka jest Kamagochi i Wiktor.
2: Bić, spać i nakarmić mnie. To wszystko się zgadza.
0: 20 minut po godzinie 7.
3: Czy my przypadkiem nie pracujemy w budżetówce? Chyba nie, nie?
0: No chyba nie.
3: Halo, panie prezesie, my jesteśmy budżetówka, czy nie?
0: Chyba nie.
2: Jakby była trzynastka wypłacana, to ja chętnie.
3: O podwyżkach dla budżetówki za chwilę.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Tęcza, tęcza, jest koszalinie firmą znaną.
9: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
10: Jasne, że znają, co się dziwisz. Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
9: To dlatego wszyscy tam kupują.
10: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
9: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy potrafią zatrzymać emocje w jednym kadrze.
15: Fotografia nauczyła mnie patrzeć inaczej. Dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą codzienność.
14: Aleksandra Medwej-Gruszka. Artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
15: Najważniejsze jest to, żeby mieć odwagę pokazać światu własne spojrzenie.
14: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
2: O tej porze ruch spowolniony na wielu ulicach w Koszalinie, tak jest między innymi w rejonie Piłsudskiego, Zwycięstwa i Stawisińskiego. Sprawdźmy jeszcze, co dziś wydarzy się w pogodzie. Temperatura zatrzyma się w okolicach 20 stopni, początkowo słonecznie, dopiero później popada deszcz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin Szczecińska 18.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
17: Dokładnie 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. W Irlandii Północnej protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty, więcej o tym w newsach o 8. Surowa ocena rządu Donalda Tuska. 54% badanych w sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu źle oceniło jego działania. 33% wystawiło dobrą ocenę, a 13% nie ma zdania.
13: SK Sport News.
17: Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba. To spotkanie już się rozpoczęło. W pierwszym secie Polacy wygrali 25-16. Trwa druga partia. W tym momencie jest 6-4 dla Polaków. A w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. A w Hiszpanii trwa walka o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico odrzuciło ofertę za piłkarza, a ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza podejmuje też FC Barcelona.
3: Youngest. Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
4: Welcome everybody, 31 minut po 7, środa, 10 dzień czerwca, tu Radio SK.
6: No i od samego rana, jakoś tak przez przypadek trochę nam wyszło, pani Jadzia zdradziła, co u niej wywołuje dreszcze.
4: Eugeniusz Bodo!
6: No i Józef Piłsudski, ale pytanie, jak tam u was?
18: Siemanko, u mnie dreszcze wywołują lekcje odrabiane z synem, najlepszy przedmiot, matematyka, zawsze ją kochałem. Pani Mario, pozdrawiam serdecznie.
6: Ciekawa jestem, jaką ocenę dostał nasz słuchacz ostatnio.
20: No wiadomo jaką.
4: To może tak. Szybki teścik?
21: Ile to jest 9 razy 8?
22: 9 razy 8? O Boże, 78. Nie.
20: Nie.

0: Znacie tą teorię, że wszystkie kawałki już kiedyś były i wszystko było zagrane?
1: Nie, a co?
0: Bo to jest Roxy Węgiel. Ten dzień.
2: Kim jest Jankes?
3: Kim jest Jankes?
4: Wiktor będzie świetny w jaka to melodia, natomiast Jankes jest fantastyczny w zgadywaniu, kim jest. No i sytuacja
0: dawaj.
4: Jest następująca.
0: Ale niech strzela już od razu. Kim jesteś? Proszę, wykorzystaj pierwszą szansę. Kim dzisiaj jesteś?
1: Kim dzisiaj jestem?
0: No?
1: Jestem człowiekiem!
0: I to jest dobra odpowiedź!
4: Yeah! Słuchajcie, na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie ma zielonego pojęcia, kim dzisiaj jest.
0: Ja to właśnie okulary? Widzę, ja to właśnie widzę.
4: Tam, ja jeszcze nie widziałam tego.
5: Mało przerabiania.
1: Pokaż. Jestem znaną postacią? Wszyscy mnie znają?
0: Tak.
1: Jestem łatwogangiem? Łatwogang?
0: Nie jesteś łatwogangiem.
4: Mogę ci powiedzieć tylko tyle, tak w kontekście dzisiejszego naszego tematu, że wywołujesz dreszcze.
1: Czyli jestem
0: kleszczem.
1: Jezusie, przecież powiedzieliście, że jestem człowiekiem.
0: Jesteś, to już możemy od razu powiedzieć. Jesteś człowiekiem, wszyscy cię znają. To jest
4: koniec,
0: na tyle, jeżeli chodzi o nasze podpowiedzi.
4: Ale teraz wy dajcie podpowiedzi Jankesowi. Na eskowym messengerku nagrywajcie podpowiedzi tak, żeby może najpierw nie zgadł, ale potem może, żeby zgadł.
0: Tak, żeby się kręcić dookoła, ale nie powiedzieć wprost, kim jest Jankes, bo zdjęcie jest na Instagramie. Jankes ma blokadę założoną, nie może tam wchodzić.
1: Jestem znaną... A jestem Polakiem?
0: Nie powiem ci tego.
1: To czyli nie jestem Polakiem.
0: Byłoby za dużo, za łatwo.
1: Czyli nie jestem Polakiem.
0: Przypominamy, że masz trzy szanse.
1: Jestem aktorem?
0: Od teraz masz trzy szanse wskazania konkretnych osób, konkretnych rzeczy, przedmiotów, typów. I jak spalisz swoje trzy szanse, to będziesz musiał się przebrać za tę osobę, za ten przedmiot.
1: Dobra, jestem mężczyzną, jestem znaną postacią, jestem z zagranicy. Wszyscy mnie lubią, czy nie wszyscy?
0: No nie wszyscy.
4: To się okaże.
0: Nie ma na świecie kogoś takiego, kogo lubią wszyscy.
4: Nie jesteś zupą pomidorową, pamiętaj.
3: Instagram. Reklama. Młodość to czas odkrywania.

0: Wyzwania, podejmowania wyzwań i budowania siebie. Ty decydujesz, kim chcesz być. Nie potrzebujesz alkoholu, żeby dobrze się bawić. Prawdziwa siła to powiedzieć nie i żyć po swojemu. W Kołobrzegu masz mnóstwo możliwości. Sport, plaża, zajęcia artystyczne i miejsca, które wspierają zdrowy styl życia. Wsparcie znajdziesz w lokalnych poradniach u ludzi, którzy naprawdę słuchają. Kampania realizowana przez Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji. Szczegóły na sk.pl/ Żyj zdrowo bez alkoholu, gmina miasto Kołobrzeg.
1: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
2: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
3: Tylko Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
4: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
5: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: I po reklamie.

0: Ludzie, środa do was woła. Come on, chodźcie. 48 minut po siódmej.
1: Zapraszamy środę i zapraszamy Kamila Nosela. Kamil jest, no wiecie, mistrzem w różnych dziedzinach, a przede wszystkim w dziedzinie pod tytułem wkręcanie.
0: Dzisiaj Kamil stanie się kobietą. To jest niesamowite, jak on potrafi tak zmienić swój głos.
2: Ja myślę, że on codziennie rano wstaje. Jestem kobietą. Au!
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei do urzędu do nas? Dzień dobry, roztargi na Najwana po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
4: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji i odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
5: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
4: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
5: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
4: Tak, też. Właśnie, bo tu jest duży problem. To
5: no
4: też
5: to dobrze.
4: Jest problem.
5: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
4: Nie rozumiem, jakimi światłami?
5: No, światłami kolejowymi.
4: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
5: No już mówię, jeżeli proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
4: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
5: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
4: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
5: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
4: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania.
5: Proszę pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to my ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
4: I wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
5: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
4: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłam oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
5: Proszę pani, jeszcze sekunda. To szokuje panią bardziej Rafał.
6: Cześć Monika, zostałaś wpisana w Radio SK.
4: Nie, Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiałam się.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No i pięknie, dziękujemy bardzo, zapraszamy, polecamy, jutro ciąg dalszy nastąpi. Coś jeszcze?
0: Dwa kleszcze.
1: To dwa kleszcze. Nie dwa kleszcze, tylko dwa kuby.
0: Kuba i Kuba. Stygnie lato, no właśnie, to już za chwilę.

0: Za chwilę ósma, Ariana Grande, internet się o nią martwi, że już nie jest taka grande, że chudnie w oczach podobno i aż tak niezdrowo, niebezpiecznie.
1: Teraz miała tam problemy żołądkowe, dlatego tak.
0: Okej. Ty masz problemy z osobowością, Jankę, od kilkunastu minut.
1: W żadnym wypadku.
0: Nie wiemy, kim jesteś cały czas.
2: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Pamiętajcie, żeby rzucać podpowiedzi na eskowym Messengerku, tak, żeby Janki w pewnym momencie zgadł, ale pomęczmy się trochę z nim, co?
0: Chcesz pierwszą?
1: Dajcie jakąś fajną podpowiedź od słuchacza.
0: Jest naprawdę fajna. Jak grałeś kiedyś w gry, to będziesz wiedział.
3: Jankes, przed wyruszeniem w drogę musisz zebrać drużynę.
1: O, drużyna pierścienia.
0: Słuchaj, jak to mówi młodzież?
2: Tak myślisz?
0: Handluj z tym.
2: To źle myślisz.
1: Drużyna pierścienia. La la la la.
0: Ty sobie myśl.
1: Myślę.
2: A może to o jubilera chodzi?
1: Pierścionki, coś?
0: Czy możecie się uciszyć, bo zaraz Marcin Procki?
1: Marcin Procki.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzej, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
22: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
23: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin Połczyńska 117.
0: Koszalińscy drogowcy nie zwalniają tempa. Dzisiaj łatać będą dziury na drodze do Jamna, na ulicy Westerplatte i na Karłowicza. Niewykluczone są chwilowe utrudnienia w ruchu, a jeśli chodzi o pogodę, to początkowo słonecznie, dopiero później będzie się chmurzyć, no i dzisiaj popada deszcz.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń Zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
3: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin.
24: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju, a do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem. Zalane zostały ulice także w miastach na Śląsku. Tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i w Katowicach.
25: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
24: Mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski, tu przed intensywnym deszczem. A ponad 60 pożarów w Belfaście w Irlandii Północnej. To po zamieszkach, które wybuchły na ulicach miasta po wieczornym ataku z użyciem noża. Napastnikiem okazał się 30-letni Sudańczyk. Mężczyzna został już zatrzymany. Po ataku wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków. Sprawca ataku ma dziś stanąć przed miejscowym sądem, a w Zakopanem awantura o apartamenty. Interweniować musiała tam policja, na miejscu pojawiła się także karetka pogotowia. Reporterski Łukasz Bobek zna szczegóły tej sprawy.
26: Zakopiańskie służby zostały wezwane na osiedle Ciągłówka, gdzie miało dojść do zaognienia się sporu w jednym z apartamentowców. Na miejsce udało się kilka dużych radiowozów policyjnych, a także zespół ratownictwa medycznego. Zadaniem służb było nie dopuścić do eskalacji emocji. Dojazd na osiedle został zablokowany. Służbom udało się opanować sytuacji. Nikt nie został ranny.
24: A z nieoficjalnych informacji wynika, że na terenie apartamentowca doszło do sporu o własność nieruchomości.
27: SK Koszalin. News.
0: Lucyna Wojtów. Ponad 60 zwierząt cierpiało w pseudohodowli pod Kołobrzegiem i właścicielka została skazana na 1,5 roku więzienia. Sąd nakazał też wpłatę 170 tysięcy na rzecz schroniska i leczenia zwierząt. Wyrok jest nieprawomocny. Koniec problemów z dojazdem do ogrodów działkowych w Kołobrzegu. Otwarto nowy most nad kanałem drzewnym prowadzący do około 600 działek.
28: Była to bardzo trudna inwestycja i bardzo trudna sama dokumentacja projektowa.
0: Mówiła prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska. Inwestycja zastąpiła tymczasowy most pontonowy i kosztowała ponad 1 000 000 złotych.
29: Kolejna minuta pastwienia się nad Jankesem, który nie ma zielonego pojęcia, jakie jego przerobione zdjęcie istnieje na naszym eskowym Instagramie.
30: No, dajcie jakąś konkretną odpowiedź.
29: Proszę.
30: Masz naprawdę teraz coś, co nakieruje cię na dobre tory. Dawaj.
31: Jesteś znaną postacią, jesteś łysy i jesteś Polakiem, a nie z zagranicy.
29: O, no jak teraz nie zgadniesz, to ja nie wiem.
30: Łysy Polak. No, no, kim jesteś? Strzelaj! Dawaj, no dawaj.
32: Czy
30: dawaj.
32: Jestem wysoki?
30: I tak i nie.
29: A. Średni
30: bym powiedział.
29: Średni. Nie wiem, na zdjęciu siedzisz.
30: Ty, no nigdy go nie mierzyłem, nie wiem, no.

0: Sofia. 9 minut po godzinie 8 tutaj SK.
1: Ciekawe, co słychać u Alvaro Solera. Czy dalej jest taki ładny, jak wtedy, kiedy nagrywał ten kawałek? A to już parę lat temu było.
2: No wygooglaj sobie.
0: Wygooglaj. Kiedyś byłem na Soler. Soler.
1: Spaliłeś
2: Solarze.
1: Się?
0: No jejku, ale raz go byłem.
1: Nie róbcie tego. Szanujcie swoją skórę. 10 minut po godzinie 8.
2: Słuchajcie, Wiktor kiedyś był królem torrentów.
1: Tak.
2: I jest szansa, że znowu nim zostanie.
1: Ja pamiętam, kiedyś z Napstera się piosenki ściągało nawet.
2: Tak, było.
0: No, było.
2: A mówię o tym dlatego, że Polacy masowo wracają do torrentów, czyli do ściąganych nielegalnie z internetu odcinków, seriali i filmów. No.
0: Ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Ciekawe, no.

0: Słyszysz, co oni śpiewają?
1: Że Mister, o tym...
2: Mr. Know It
1: Mister
2: All.
1: Mr. Youngins.
0: Czyli yeah. Facet, który wie wszystko. Czyli w ogóle nie ty.
3: Ja naprawdę nie wiem, kim jestem.
4: Kim jest Youngins?
3: No rzeczywiście nie wiem, ale mam pewne... Dobra, mam pytanie, mogę?
0: Masz
3: mogę?
0: Trzy strzały,
5: masz trzy strzały,
0: możesz
5: strzały,
0: już w ogóle wskazać
5: dawaj.
0: Konkretną
3: jestem,
0: osobę.
3: Jestem, ja jeszcze ani jednego nie wykorzystałem.
0: Jeszcze nie, jeszcze masz zero.
3: Ale czy mam coś wspólnego ze sportem, czy... Tak?
5: Tak.
3: Tak?
5: No, tak?
3: Tak?
5: No oczywiście.
1: Dlaczego ty masz taką odpowiedź, że ja mam taką odpowiedź?
5: Bo on się nie zna, bo jest, jak to uznaliśmy, specyficzny.
0: Nie, po prostu ta,
5: napiszę ci na SMS-em, Wiktor.
0: Ja wiem, już teraz
5: wiedział.
0: Wiem, o czym mówisz, tylko ta postać na tyle długo żyje, to też jest podpowiedź, że z różnymi rzeczami miała w życiu
5: jest
0: styczność.
5: Jest człowiekiem wielu talentów.
0: Dokładnie. No.
5: Zupełnie jak ty, Jan.
0: Faktycznie sport był w życiu tej osoby na pewnym etapie kariery.
5: Mm.
3: Dobra.
0: No.
3: Czy mam coś wspólnego z muzyką? Czy jestem artystą?
5: Oczywiście. Człowiek wielu talentów.
0: A nie chcesz podpowiedzi od słuchaczy?
3: Poproszę.
0: To masz.
6: Hej, Youngins, wszystkie dziury miłością można załatać.
0: No to takie ogólne. To
1: łatwe.
0: I z tym się wiąże też.
5: Poczekaj, ty wiesz czy nie wiesz?
3: Naprawdę nie wiem teraz. No.
0: To słuchaj dalej.
3: Mam propozycję, mogę? Pierwsze.
5: Dawaj, strzał.
3: Czy jestem Szymonem Marciniakiem sędzią?
0: Pierwsza szansa nie wykorzystana.
5: Co on ma z muzyką wspólnego?
3: Jest łysy.
0: Gra na gwizdów, czy ma wspólnego?
5: No dobra, to posłuchaj kolejnych podpowiedzi, może będzie łatwiej.
0: Ta jest podobna do poprzedniej.
7: Youngins, nie jedna mała przez ciebie ryczała.
3: O, rycz mała, rycz, płacz maleńka, płacz.
1: Wodo.
3: To była grupa Vox, jest takie radio.
0: To był... A wiem, o kim myślisz.
3: Jest taka radio, Vox FM jest takie radio.
0: Myślisz o tym łysym, co w grupie kombi gra i trąbi? Ale też nie jesteś.
3: Nie, nim. Nie pomyślałem o nim, ale.
1: Ja nie powiedziałem tego!
5: Idźmy dalej! Rzuć kolejne podpowiedzi, bo tu dziecko we mgle jest. No.
0: Proszę.
7: Jedno z najbardziej znanych głosów.
0: O. Wokal masz
5: znany.
0: Głosów.
5: Przypominam, głosów. Jesteś łysy.
0: Oraz.
8: Dla ciebie rodzina wcale nie musi być własna.
5: To jest świetna podpowiedź.
0: No jak się wie, to jest świetna. Jak się nie wie, to nie.
5: Ma coś związanego z muzyką, ma coś związanego ze sportem, ma coś związanego z rodziną, która nie musi być własna. Jest łysy
0: i ostatnia,
5: ma fajny głos.
0: Ostatnia podpowiedź.
9: Dawaj. No ja bym, Youngins, powiedział, że jesteś osobą, która specjalizuje się w azjatyckich sztukach walki.
0: O!
5: Sport, proszę pana, mówiłam.
3: Azjatyckie sztuki
5: tak.
3: Walki.
5: A ja?
0: To ty może sobie pomyśl, a to my ten, coś
3: czy zagramy. Czy ten pan miał urodziny jakoś 2 dni temu, wczoraj, przedwczoraj, coś?
1: O kim myślisz?
0: To posłuchaj tej podpowiedzi.
10: Ten człowiek urodził się tego samego dnia, co ja, 8 czerwca.
0: A kiedy był 8 czerwca?
3: No 2 dni temu.
0: No właśnie. No, kim jesteś?
3: Dawaj. Ja jestem King Bruce Lee Karate Miss.
1: Piotrek Franceski.
3: Tak?
1: Tak.
3: Piotrek Franceski jest łysy?
0: No a nie? A
3: nie
0: co,
3: wiem,
0: a ma włosy?
3: Nie widziałem. Wziąłeś pana Kleksa?
0: Tak.
3: Pan Kleks ma dużo włosów.
0: To jesteś ty, kochanie.
5: I wiesz co? Tak jak zawsze mówię, że wyglądasz lepiej, bo zawsze wszystkie postacie mają włosy, to jednak tym razem lepiej ci, tak jak ty wyglądasz.
0: No.
11: To ja, dziękuję. King Bruce Lee Karate Miss.

0: po prostu żyć. Tutaj Radio SK, 26 minut po godzinie 8. Wcześniej graliśmy Kubę i Kubę. I graliśmy też dzisiaj z Kubą.
1: Wszystko się zgadza. Poszło?
0: A, to tylko słuchaj, Marcin, Marcin Trocki ci powie. No zostań. Jan

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
4: Omade, Monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
3: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
13: Na koszalińskich ulicach trzeba dzisiaj zachować ostrożność. Trwają prace przy łataniu dziur na drodze do Jamna, na Westerplatte i na Karłowicza, co może powodować chwilowe utrudnienia w ruchu. A pogoda w ciągu dnia zmienna, początkowo słonecznie, później pojawią się chmury, deszcz i wiatr.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
14: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zawieszone, przekazała prokuratura. Podejrzany o zbrodnię sprzed 2 lat Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany. Teraz historia z happy endem. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb koło Radomska w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie.
15: Znaleźli tam 3 szczeniaki. Dodatkowo przeszukali jeszcze za pomocą kamery termowizyjnej ten teren, zlokalizowali jeszcze 4 zwierzęta.
14: Mówi rzecznik strażaków w Radomsku Marek Jezierski. Policja szuka teraz właściciela porzuconych zwierząt. Pewna wygrana polskich siatkarzy w pierwszym meczu Ligi Narodów na inaugurację podczas turnieju w Chinach. Podopieczni Nikoli Grbicia 3-0 pokonali Kubę, a już jutro mecz ze Słowenią.
16: Jankes, Kama
17: i Wiktor
16: w Radiu
17: RSK.
0: Śląska.
10: To na cześć mojego synka Kubusia. Dzisiaj wygraliśmy z Kubą.
16: Oczywiście. Z jakim Szatę. Kubą?
10: Kubą, a my jutro też wygramy. I bardzo
17: ja
10: dobrze.
17: Ja chciałam tylko zauważyć, że on notorycznie wygrywa z tobą, jeżeli chodzi o przespane noce. W przeciwieństwie do ciebie.
10: Wróćmy do dreszczy na chwilę, bo dzisiaj pani Jadzia powiedziała, że dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo w niej oraz Piłsudski. A w was?
18: U mnie dźwięk telefonu, to znaczy dzwonek mojego starego.
10: Ale to zabrzmiało.
16: Chodziło o stary telefon, czy o...
10: Ej, stary, pokaż dzwonek.

0: 8.38. Kiedyś miałem taki stary samochód i zawsze miałem dreszcze, jak jechałem na przegląd, czy się uda.
1: No.
0: Czy nie?
1: Ja miałem takiego fajnego pana, co nawet nie trzeba było samochodem przyjeżdżać. Co? Co?
0: Co? No, ale każdy kiedyś miał takiego pana, no.
1: Tak.
2: No. Niektórzy nawet mają... o czym wy mówicie.
0: No, o pogodzie. Dzisiaj by naprawdę na zewnątrz chłodniej niż wczoraj.
1: Tak.
2: I to wywołuje dreszcze, dlatego dzisiaj się was pytamy, co u was wywołuje dreszcze.
0: Halo!
3: Witam serdecznie. We mnie dreszcze wywołują panie z Urzędu Skarbowego. Inni wywołują dreszcze, ale nigdy nie proszę o jeszcze.
0: No i przestań, wystarczy płacić na czas.
2: Ale wiecie, jak musi być smutno paniom z urzędu, że nikt nie prosi, daj więcej. Więcej właśnie. Podatku dawaj.
1: Dostałem w tym roku zwrot, nie będę się chwalił, ale zrobili mi zwrot.
0: Kiedy? No właśnie, bo
1: już przysłali.
0: Już?
1: No, jak jeszcze nie przysłali, to już ci nie przyślą, nie łudź się.
0: Tak? To ja, bo ja miałem mieć zwrot, ale no dobra. A ktoś jeszcze w sprawie
2: ale dreszczy? Może na wspólne konto, może żona wydała.
4: No dreszcze to wywołuje komunikat przy kasie, jak płacisz. Transakcja została odrzucona.
1: O, pan też nie dostał zwrotu.
5: Jankę i Wiktor.
6: Autopromocja.
7: Legenda powróciła
5: w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
7: A punktualnie o 22

0: Radio Escalade, it's Army Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Escalade.
1: Escalade, release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej Escowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Kranasz do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: 11 minut i będzie z nami godzina 9. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Dzisiaj środa, w pół do piątku. Jest naprawdę przyjemnie, fajnie.
1: A teraz uwaga, kolejna wiadomość, łamiąca wiadomość prosto od Kamili.
0: Dawaj!
2: Potraficie swój PESEL na pamięć?
1: Ja potrafię. 840401.
0: Ja też 95.
2: Co? Słuchajcie, że się to pomyliłem. Może się okazać być ważne, bo już niedługo zakup droższego zegarka czy dzieła sztuki będzie wiązał się z obowiązkowym podaniem numeru PESEL właśnie.
0: A to ja nie mam takich problemów.
2: Te zasady obejmą wszystkie zakupy powyżej 10 tysięcy euro.
1: Okej. Fajnie, że to powiedziałaś, Kama. Dobrze posłuchać sobie, co by było, gdyby było mnie stać na drogie zegarki i dzieła sztuki.

0: jeśli chodzi o muzyczne przyjemności, czyli Bruno Mars. Nie mów Mars od tyłu.
1: Nie powiem.
0: Nie mów. Na Antenie Radia SK 5 minut do godziny 9.
1: Fajna ta środa, naprawdę. Takiego dnia życzymy sobie i wam, żeby jeszcze trwał do wieczora, jak dzisiejszy poranek.
2: A jak wiadomo, wszystko to, co zawsze Jankes powtarza, środa to w pół do piątku.
1: Tak, to środa to dzień na hity na czasie.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
5: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
4: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
5: Aha, a co, można wygrać?
4: No wiem, co do wygrania jest.
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
4: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Media Expert, tanie masz.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Studio Disney i Pixar prezentuje... Toy Story 5.
16: Kopelatko w boju.
17: Ty ducha we mnie masz.
15: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
18: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
19: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Wielosztuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
5: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dublicki Połczyńska. W ofercie mechanika, wacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dublicki. Koszalin Połczyńska 117.
6: Od rana w całym regionie słonecznie, ale później pogoda zacznie się zmieniać. Pojawi się więcej chmur, deszcz i mocniejszy wiatr, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Na ulicach Koszalina też trzeba uważać. Na drodze do Jamna, na Westerplatte i na Karłowicza trwają prace przy łataniu dziur, co może chwilowo spowalniać.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn-Zdrój, Młyńska 11A. www.redan.pl.
5: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Jest 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Najpewniej jeszcze dziś poznamy decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Zełenskiemu. W poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła, która swoją opinię przesłała już Karolowi Nawrockiemu. W tle burza po decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Polski prezydent zaproponowałby w związku z tym odebrano mu wspomniany order. Kryzys powinna rozwiązać strona ukraińska, przyznaje premier Donald Tusk.
8: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek. Aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przyjęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach poważna perswazja.
7: Order Zełenskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich na Śląsku opóźnionych. To przez awarię urządzeń sterowania ruchem, do której doszło w Katowicach. Nie działa system kontroli położenia części rozjazdów, dlatego ruch pociągów jest wstrzymywany. Opóźnienia sięgają kilku 10 minut, a część kursów została odwołana. A już dziś José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera królewskich Alvaro Arbeoli. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdzie się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe.
0: SK Koszalin News.
6: Luzna Wojtów. Lepszy dojazd nad morze. W powiecie kołobrzeskim przebudowany zostanie ponad 2-kilometrowy odcinek drogi Kukinia-Dobrzyca w stronę Sianorzęd. Koszt inwestycji to blisko 7 milionów. Prace rozpoczną się po wakacjach. Jak wyglądało życie za czasów pierwszych Piastów? O tym będzie można przekonać się na festiwalu wczesno-średniowiecznym Budzistowo-dawny Kołobrzeg. W programie m.in. dawne rzemiosła, pokazy walk oraz inscenizacje.
9: Ponad setka uczestników w strojach i potężne obozowisko, które zabierze nas na prawdziwą wycieczkę w czasie.
6: Mówi Łukasz Gładysiak, Studio Historyczne Huzar. Dwudniowy festiwal w Budzistowie ruszy w sobotę.
10: Oj, w Realu chyba będą porządki, coś tak czuję. Porządnie wam zagram, to mogę obiecać, bo będzie Dua Lipa, będzie Dawid Podsiadło, Rita Ora, Maciej Musiałowski i Flora, a na początek Summer i Back to Friends. Mówiłem, że będzie fajnie. 9:30 na zegarach, festy już grają. Środa, 10 czerwca, Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Katy Perry na antenie Radio Esko, to Hot and Cold w jednej z telewizji śniadaniowych, którą mi tu Janka Skama i Wiktor zostawili w spadku po poranku. Wyświetlił się materiał przed chwilą. 40-lecie Mietka Szcześniaka na scenie. I tak się zastanawiamy z Marcinem Brodskim z Newsów. Czy on się na tej scenie urodził? To przecież młody chłopak, świeżo wygląda, dobrze naprawdę. Sprawdzamy wiek w sieci. W lipcu Szcześniak, moi drodzy, uwaga, skończy 62 lata. Mietku drogi, nie widać, nie wiem jak to robisz, więc nauczaj. Jeszcze nie teraz przecież, ale kiedyś ta wiedza może mi się przydać. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, za moment, później Rita Ora.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: wrzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: I po reklamie.

0: Jonathan Bledka i Gibbs na antenie Radio SK. To Róż. Czy na przyszłość polskiej męskiej siatkówki można patrzeć przez różowe okulary? Dużo wskazuje na to, że tak. Inauguracja Ligi Narodów 2026 i Polska, która dosłownie kilkadziesiąt minut temu pokonała Kubę 3-0, a grała w mocno, można powiedzieć, eksperymentalnym składzie, mocno odmłodzonym. Śmiało możemy powiedzieć, że to po prostu kolejna generacja polskich siatkarzy. I całkiem nieźle się zaprezentowali. Jak czytam, bo oglądać nie oglądałem, wszystko dzieje się w Chinach. Przed nami jeszcze w ramach tego turnieju mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. I jasne, że trzymamy kciuki. Fastboy, Topic, Forget You w Radiu SK za moment, a później u nas Joy End of Beginning.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
14: Tylko Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę.

0: bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: I po reklamie.

0: Musicie wiedzieć, że to jest u mnie bardzo rzadka sytuacja, żeby jakiś numer jarał mnie, ruszał od pierwszego odsłuchu, a tak było w tym przypadku i bardzo się cieszę, że mogę tym hitem się dzielić. Świeżynką nas na playliście Bebe Rexha, David Guetta i Sad Girls w Radiu SK tuż przed 10. Po 10 też się będę dzielił dobrocią i hitami na czasie. Selena Gomez i Marshmallow Wolves na początek.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Gramy aż do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: No, tego.
6: A może...
7: Także tak...
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Omade, monse flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy... Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
9: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy nie poddają się mimo przeciwności.
10: Każde trudne doświadczenie nauczyło mnie jednego. Warto walczyć o siebie i swoje marzenia.
9: Patrycja Babirecka z Pękanina. Strażaczka ochotniczka, sportsmenka i mentorka młodzieży. Swoją postawą pokazuje, że wytrwałość prowadzi do celu.
10: Nie liczy się, skąd pochodzisz. Liczy się to, dokąd zmierzasz.
9: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdziekolwiek jesteś,
13: cokolwiek robisz,
12: miej Eskę przy sobie.
13: Apka Radio Eska.
12: Radio Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
18: Pierwsza część dnia będzie słoneczna, dopiero później zacznie się chmurzyć i popada deszcz. A teraz dobra informacja dla kierowców w Koszalinie. W piątek w centrum miasta otwarty zostanie odcinek ulicy Zwycięstwa. Zmieniona została organizacja ruchu w rejonie CK 105 oraz w kierunku skrzyżowania przy rynku Staromiejskim.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Dokładnie 10:00 na zegarach, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji z dróg. Kierowcy, zablokowany jest zjazd z autostrady A4 na wysokości Brzeska. Przewróciła się tam ciężarówka. Także w Małopolsce, ale na Krajowej 28 w Grybowie koło Nowego Sącza doszło do wypadku osobówki ze szkolnym autokarem. Jedna z uczennic została ranna, ruch odbywa się tam wahadłowo. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki dotyczące mojej kandydatury, mówi tak naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa.
0: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
14: Strefa czystego transportu, jaki jest pani pomysł?
0: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy.
19: A z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun. Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja, mówią policjanci po wprowadzeniu nowych przepisów. Od kilku dni osoby poniżej 16 roku życia muszą nosić kaski w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze. Funkcjonariusze z Bydgoszczy chcą przypominać o tym podczas szkolnych zebrań z rodzicami.
20: Młodzież jest sprytniejsza. Rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
19: Mówi nam Michał Łazur z bydgoskiej policji. W ubiegłym roku w wypadkach zginęło ponad 150 rowerzystów i 11 użytkowników elektrycznych hulajnóg.
21: SK Koszalin. Sport.
18: Lucna Wojtów. Koszalin ponownie stanie się stolicą ulicznej koszykówki. 11 lipca na terenie sportowej Doliny odbędzie się 14. edycja turnieju Trio Basket. Zapisy ruszą w najbliższy poniedziałek o 20. Do udziału mogą zgłaszać się drużyny trzyosobowe, a na zwycięzców czeka 2000 zł. W programie są także konkursy dla publiczności, w tym rzutów za 3 punkty. Coraz większe zainteresowanie piłką ręczną kobiet. Drużyna piłka ręczna Koszalin zajęła 4. miejsce w rankingu frekwencji w Superlidze Kobiet, jeśli chodzi o mecze domowe. Na czele znalazły się Zagłębie Lubin oraz MKS Lublin.
22: Bardzo dobre, energetyczne granie od Jazzy, czyli Can't Deny It, za kilka chwil. Gdzie Jazzy będzie można zobaczyć festiwalowo w tym roku? Gdzieś, gdzie was wyślemy, o tym na pewno w tej godzinie. Będzie też Illenium i Ellie Goulding, będzie Sanach, będzie Alex Warren, a Selena Gomez na początek. Michał Sapkowski, witajcie!

0: Można było przez ostatnie 3 minuty pięknie odpłynąć. Mezo i Kasia Wilkę sakrą. Wcześniej Jazzy i Can't Deny It, bo to jest tak chyba po węgiersku, że szy czyta się jako sy, a sy jako szy, prawda? Bo to jest bardzo ważna rzecz, bo pisze się Shiget, a wymawia się Siget. Jeden z najbardziej znanych chyba festiwali w Europie. Budapeszt węgierski. Połowa sierpnia, bardzo konkretnie w tym roku między 11 a 15 sierpnia. I właśnie 11 sierpnia będzie można zobaczyć i usłyszeć Jazzy, którą przed chwilą graliśmy na antenie Radia SK. Ale tam jest chyba 3 cyfrówka, jeśli chodzi o artystów. Jest Somber, jest 21 Pilots, jest Florence and the Machine, jest Louis Capaldi. I ktoś z was, a nawet ktoś z was też tam będą, bo w tym roku SK wysyła na Siget. Dokładnie tak. Ale to jeszcze nie teraz. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami, jeśli usłyszeć chcecie The First Time. Damiano Dawid Westę za moment, a później obiecane Ilenum i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love.
1: Radio SK. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin, Szczecińska 49.

0: 8 czerwca. JESK. Scandinavian Sleeping and Living. To będzie ostatnia reklama.
1: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Gramy aż do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
2: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Nowa muza, jak zwykle u nas. Zaczęło się w 2024, przynajmniej jeśli chodzi o, nazwijmy to, mainstream i anteneski, od Carry You Home, a później było świetne Ordinary. Ostatnio Fever Dream, Alex Warren, szanowni państwo, wraca numerem Passenger, który chciałbym przybliżyć wam przez najbliższe 2,5 minuty. Wesce już teraz.

0: Edward Maja na antenie Radio SK i Wika Żigulina, czyli Stereo Love. Moja miłość w stereo, w mono, muzyczna miłość, czyli Kaśka Sochacka wczoraj z koncertem na warszawskim Torwarze. Ach, nikt tak pięknie nie śpiewał o smutku jak ona, naprawdę. Aż sam sobie zazdroszczę, że na tym koncercie byłem. To był koncert kończący tę trasę koncertową, ale dobre wieści są takie, że latem Kaśka Sochacka ma trasę lato w amfiteatrach. Złe wieści z kolei są takie, że na niektóre z tych koncertów no bardzo ciężko będzie dostać bilety. To na pewno. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w Radiu SK za chwilę w kilometrach, a później The Colors u nas. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
8: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
9: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: I po reklamie.

0: Abletka? Abletka wciąż w świetnej formie. Tańcz, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 wspominałem o tym numerze, więc go zagram. Alex Warren i Fever Dream rozpocznie kolejną godzinę hitów w Radiu SK. A czy ja wspominam o tym, że mam zaproszenia do kina? Nie, to wspomnę zaraz po 11.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy mają odwagę zacząć od nowa.
10: Dziś wiem, że najlepszy moment na spełnianie marzeń jest wtedy, kiedy odważysz się zacząć.
9: Przemysław Kowalewski, pisarz, który przed 50 rozpoczął nową karierę literacką i odmienił całe swoje życie.
10: Nigdy nie jest za późno, żeby napisać własną historię.
9: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: MFW Biedronka.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
8: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
9: Dziś pogoda raczej bez stabilizacji. Trochę słońca na start, ale później więcej chmur, deszcz i wyraźniejszy wiatr, na termometrach do 18. W mieście uważajcie na ekipy drogowców. Dziś łatają dziury na ulicach Westerplatte, Karłowicza i na drodze do Jemna.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
8: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Jest 11, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Jarosław Kaczyński w ogniu pytań śledczych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawił się prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Postępowanie dotyczy podejrzenia do prowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. A mamy rewolucję w rejestracji aut. Dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym znika obowiązek okazywania tablic przy przerejestrowaniu auta z rynku wtórnego. Wystarczy złożenie oświadczenia. Przy rejestracji nie trzeba będzie też już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym. A piłkarscy kibice na ten turniej czekają 4 lata. Jutro początek piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Były bramkarz polskiej reprezentacji Artur Boruc w ekipie Stanów Zjednoczonych upatruje czarnego konia mistrzostw.
11: Ma trenera, z którym pracowałem, ma być potrzebny. No, potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, ci zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc oczywiście.
10: Na mecz otwarcia jutro o 21:00 zagrają w nim reprezentacje Meksyku i RPA.
12: SK Koszalin. Na czasie.
9: Nic na Wojtów. Impreza na wodzie szykuje się w Kołobrzegu. W sobotę ze statkiem Jantar wystartuje Ave Marina Rave on Wave. Rejsowa impreza z muzyką elektroniczną, dwoma pokładami i DJ-ami grającymi m.in. house i techno. Start z portu pasażerskiego o 20:00, a po rejsie dalsza część wydarzenia w Marinie. Z kolei 28 czerwca na placu przy Latarni Morskiej odbędzie się SK Music Tour, jedno z największych muzycznych wydarzeń plenerowych w regionie. Na scenie pojawią się znani i lubiani artyści polskiej sceny muzycznej. Zespół Ira oraz Bryska. Koncert poprowadzi Michał Hanczak.
13: Książę Adam, Szkieletor i te sprawy. Krótko mówiąc, Władcy Pierścieni, zaproszenia do Cinema City. Mam dla Was w tej godzinie albo SMS-owo, albo oczywiście eskowy Messenger do Waszej dyspozycji. PZ Hour, Dom nad Wodą zagram na pewno, będzie Lady Gaga. A teraz Alex Wołen, Michu Sobkowski. Witajcie w Esce.

0: Bausa. Pojawiają się czasem podczas SK Live Remix, to już w piątek po godzinie 20 na antenie Radia SK. No i 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, oczywiście w naszej aplikacji, specjalny stream SK Live Remix. Jutro startuje mundial w Ameryce Północnej, ten piłkarski mundial. Naszych piłkarzy zabraknie, ale nie zabraknie emocji, bo SK też ma własną piłkarską akcję na te Mistrzostwa Świata. Kompletujemy już wkrótce. Zaczniemy kompletować SK-ową drużynę i ktoś z tej drużyny, z kadry będzie na PGE Narodowym walczył, to znaczy walczyć będą wszyscy, ale ktoś na PGE Narodowym w finale zgarnie 10 tysięcy złotych. A po tej rozgrywce wszyscy wspólnie będziemy oglądać jeden z meczów Mistrzostw Świata w loży VIP PGE Narodowego w towarzystwie Sławka Peszko. Więcej szczegółów będziemy mieli dla Was już wkrótce. Na SK.pl Carla Fernandez, Weste za moment, później Kygo, Khalid i Griffin i Save My Love.
1: Karniakika. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Kramasz do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.

0: Ależ to jest dobry numer. David Guetta i Sia Titanium na antenie Radio SK. Władcy Wszechświata, na taki film was wysyłałem i bardzo konkretnie wysyłam zaproszenia do Ewy.
1: Na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj. Jedna z moich ulubionych bajek z dzieciństwa. Nawet po podwórku biegałam z patykiem w ręku i tym cytatem na ustach. Tylko za tygrysa nie miał kto robić. Pozdrawiam.
0: No tak, tam był tygrys, który później zamieniał się w kota bojowego, czy jakoś tak. A ciekawe, Ewa, czy teraz masz kogo ujeżdżać w ten sposób? Ewa, ptaszki ćwierkają tam pięknie u ciebie. Ptaszki też ćwierkają, że zaproszenia do kina na Władcę Wszechświata są twoje. Tame Impala, Jenny West. Za moment później Purple Disco Machine i Kung, obiecuję.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: No, tego. A może...
10: Także tak.
11: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty?

0: Zobacz, jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach.
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty? Zobacz, jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: Legend of Lovers, czyli nowa Katy Perry w Radiu SK, tuż przed godziną 12. Po 12 razem z wami Mati Fuczyło i kolejne hity na czasie. Bledka, coś od niej zaraz po godzinie 12. Michał Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
6: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
7: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
8: Tylko Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieszkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieszkowska.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
2: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
18: Środa zaczęła się całkiem przyjemnie, ale parasol warto mieć pod ręką. Z biegiem dnia przybędzie chmur, pojawi się deszcz i mocniej powieje. Na drogach bez większych niespodzianek, choć trzeba zwolnić w kilku miejscach. W Koszalinie drogowcy łatają nawierzchnię na ulicach Westerplatte, Karłowicza i na drodze na Jamno.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Szykują się spore emocje. Za niespełna godzinę ruszy sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest to głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Patrząc na sejmową układankę, szanse na odwołanie są niewielkie. Poparcie dla ministra zadeklarowały wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji O tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, między innymi związaną z programem SAFE.
0: Sprzęt trafia do Ukrainy i tutaj już niektórzy politycy się pod to podczepili i chciałbym ich przestrzec przed byciem wykorzystanym.
18: Według szefa MON w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usuniętych. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedna z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Panie mają już pierwszą wygraną na koncie i awans do drugiej rundy.
2: SK Koszalin. Na czasie.
14: Lucna Wojtów, szykuje się aktywny i głośny weekend w Koszalinie. Już w piątek w motoparku rusza druga runda Polish Drift Show. Przez 3 dni nie zabraknie efektownych poślizgów, ryku silników i zapachu palonej gumy. Na to, że pojawią się czołowi drifterzy z Polski i zagranicy. Starty zawodów każdego dnia o 10:00. A jeżeli ktoś woli 2 kółka zamiast 4, w sobotę może dołączyć do rajdu rowerowego organizowanego w ramach rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Uczestnicy przejadą blisko 25 kilometrów. Start o 10:30 przy hali widowiskowo-sportowej.
19: Czy macie tak czasem, że przebudzacie się w środku nocy, bo z jakiegoś powodu zadzwonił budzik, a potem okazuje się, że to wcale nie jest środek nocy i że ten budzik nie pomylił się ani trochę? No to ja 12:02 spróbuję was obudzić i siebie przy okazji też. Bledka, komu miałabym powiedzieć na start? To ja wam mówię dzień dobry, Mati Fuczyło, cześć.

0: 17 czerwca zagrają w Warszawie Black Eyed Peas. A ja mam pytanie. Boicie się pająków? Takich dużych? Bo w mojej głowie właściwie nie ma osób, które się nie boją. To jest niemożliwe. Właśnie się dowiedziałem, że coraz bliżej Polski pojawia się taki nowy gatunek. Taki pająk, który pochodzi z nadmorza śródziemnego, jest spory, przy okazji wygląda groźnie i już opanował Niemcy. A to jest już całkiem niedaleko. No i najważniejsze jest to, jaką ksywę ma ten pająk. Uwaga, podaję tę ksywę Nosferatu. Czy wy też pomyśleliście już o wyjeździe na Antarktydę? 18 minut po 12.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
11: Omade Monse Flore, Omade, Omade, Omade Odeo Riki Tiki, Deo Deo Riki Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do mariny szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Kramasz do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
14: I po reklamie.

0: Stadion Narodowy, Loża VIP, Sławek Peszko i wspólne oglądanie mundialu. To wszystko jest do zrobienia. Sławek zadba o atmosferę. Tylko uwaga, bo wcześniej ze Sławkiem szykują się karniaki. I to w sporych ilościach. Rusza SK Karniaki Cup. Możecie wybrać się na PGE Narodowy i powalczyć o 10 tysięcy złotych. Tylko że szukamy naszej eskowej jedenastki. Polska reprezentacja nie pojechała na Mistrzostwa Świata, więc my robimy swoje. Z wami. SK.pl już można się zgłaszać, a potem pokazać, że w karniakach na Narodowym jesteście lepsi od Sławka Peszki.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: I po reklamie. My heart is a ghost.

0: 5 minut przed 13, Ale Farben, René Miller i Body Tak. Patrząc na to, co dzieje się za oknem, to dobrze, że hity na czasie dodają koloru, bo inaczej można byłoby trochę odpłynąć, prawda? Też tak macie, że gdy tylko za oknem robi się jakoś tak szaro, to od razu jakby ktoś odpiął wtyczkę. A jeżeli jeszcze pada deszcz, no to już nawet łóżko nie jest potrzebne, bo spać można od razu. Gorzej, gdy wcześniej trzeba popracować swoje, prawda? I tutaj pojawia się Eska. Zagram tak, aby szarość nas nie przykryła, jak kołderka. W końcu to ma być dzień dobry. Radio
1: Eska. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Młodość to czas odkrywania, podejmowania wyzwań i budowania siebie. Ty decydujesz, kim chcesz być. Nie potrzebujesz alkoholu, żeby dobrze się bawić. Prawdziwa siła to powiedzieć nie i żyć po swojemu. W Kołobrzegu masz mnóstwo możliwości. Sport, plaża, zajęcia artystyczne i miejsca, które wspierają zdrowy styl życia. Wsparcie znajdziesz w lokalnych poradniach u ludzi, którzy naprawdę słuchają. Kampania realizowana przez Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji. Szczegóły na sk.pl/ Żyj zdrowo bez alkoholu, gmina miasto Kołobrzeg.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy udowadniają, że pasja nie zna granic.
6: Mieszkam na Pomorzu Zachodnim, to tutaj nauczyłem się, że jeśli naprawdę czegoś chcesz, musisz po prostu ruszyć po swoje.
5: Robin Rogalski, kierowca wyścigowy. Jego historia pokazuje, że odwaga i determinacja mogą zaprowadzić naprawdę daleko.
6: Granice istnieją tylko w naszych głowach.
5: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: No, tego. A może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Jest koszalinie firmą znaną. Postępczą wybudujesz tanio.
12: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
13: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
12: To dlatego wszyscy tam kupują.
13: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
12: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
20: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin Połczyńska 117.
21: Od rana było słonecznie, ale będzie się chmurzyć i pojawią się opady deszczu. Wtedy też pogorszą się warunki na drogach, ale mamy dobrą informację dla kierowców. W piątek w centrum Koszalina otwarta zostanie ulica Zwycięstwa. W rejonie CK 105 i Rynku Staromiejskiego obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
16: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latką zajmują się medycy. To po tym, jak w Skarżysku Kamiennej zderzyły się dwa auta.
23: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
21: Mówi Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Okoliczności wypadku badają teraz mundurowi. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś, zadeklarował dziennikarz i działacz Związku Polaków w czasie wizyty w Białymstoku. Zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi.
24: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj.
21: A przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Ceny paliw w dół, tak będzie jutro, za litr 95 trzeba będzie zapłacić maksymalnie 5,92, a za diesla 6,43.
25: SK Koszalin News.
21: Luz na Wojtów, pożar więzienia, pościg i walka z ogniem w lesie. Taki scenariusz ćwiczą służby podczas manewrów Las w Polanowie. W działaniach bierze udział blisko 400 osób, a wsparciem są drony i samoloty gaśnicze.
26: Żeby umożliwić koordynację i sprawdzenie tej koordynacji w warunkach faktycznych trudnego terenu i dostarczenia dużych ilości wody.
21: Mówi Artur Tomczak, Lasy Państwowe w Szczecinku. Ćwiczenia mają sprawdzić współpracę służb w sytuacjach kryzysowych. Zmiany w koszalińskiej komunikacji miejskiej od soboty po zakończeniu przebudowy ulicy Zwycięstwa w centrum. Kilka linii autobusowych wraca na stałe trasy. Powstanie także nowy przystanek przy CK 105.
0: Polska, Włochy, Węgry, Gruzja, Nigeria, między innymi te reprezentacje nie pojadą na mundial. Więc my skupmy się na sukcesach i na tym, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Miley Cyrus, Flowers, to na początek. Mati Puczyło, 2 minutki po 13. Cześć.

0: Hotel Room Service to Pitbull w Radiu SK. 18 minut po 13, słuchajcie, co się wydarzyło. Wczoraj wieczorem mogliśmy obserwować, uwaga, koniunkcję Jowisza i Wenus, czyli że te dwie planety były bardzo blisko siebie, na niebie. No jeszcze dziś też będą, ale według niektórych takie wydarzenie zapowiada najszczęśliwszy dzień w roku. Czy też tak macie, że czekaliście na jakiś taki znak, jakiś przypadkowy przelew na miliony albo coś takiego? Byłoby miło, prawda? Tylko że wygląda na to, że ten znak już przyszedł. Jowisz i Wenus zrobiły swoje, no to teraz czas na konto bankowe. Radio SK. Damiano Dawid, Born With A Broken Heart, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: I po reklamie.

0: Only Girl in the World. Rihanna. 22 minuty już do 14. Jak kojarzycie to uczucie, gdy dzieje się coś, czego byście się nie spodziewali? Ale rzeczywiście to się dzieje. Na przykład na koncertach, kiedy widzicie i słyszycie kogoś, kogo lubicie i okazuje się, że ta osoba naprawdę istnieje. Dziwne uczucie, prawda? Ale fajne. I my takie fajne uczucie możemy wam zagwarantować. 17 czerwca, dokładnie za tydzień, do Warszawy przyjedzie ekipa The Black Eyed Peas. To w ramach Warsaw Music Festival i wy możecie poczuć to, o czym mówiłem. Spojrzeć na nich, usłyszeć. Okaże się, że Will.i.am naprawdę istnieje. Można powiedzieć wow, można potańczyć i tak dalej, bo rozdajemy wam podwójne zaproszenia na tę imprezę. SK.pl, tam się zgłaszacie i Radio SK tutaj słuchacie, bo jeszcze dziś ktoś zgarnie wejściówki. Radio SK. A za chwilę Kaśka Sochacka i Szum.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: I jak pani widzi?
11: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
9: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko brzmi lepiej.
15: W harmonii.
14: Dwa głosy współgrają.
15: Ze sobą.
14: Przekazują z lekkością.
15: Trudne wiadomości.
14: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
15: betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by...
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
15: Harmonizer.
14: I po reklamie.

0: Gips i Kukon. I ty masz. W poniedziałek to było trzecie miejsce Rap 20. Na pierwszym był White 2115 i California Love. O, trudno się dziwić, w końcu kto nie chciałby być teraz w Kalifornii? SK.pl, tam możecie głosować na swoje ulubione kawałki w Rap 20. A propos Kalifornii, tam dzisiaj 28 stopni i słońce. Byłoby miło, prawda? Ale jak się nie ma, co się lubi, to my zrobimy tak, żeby było jeszcze fajniej. O, to jest SK. Radio SK.
1: Sponsorem programu była firma

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz stare albo po wypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22.30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Gramy aż do 5 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdziekolwiek jesteś,
13: cokolwiek robisz,
12: miej Eskę przy sobie.
13: Apka Radio Eska.
12: Radio Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
17: Jeśli chodzi o pogodę, to nie mamy dobrych informacji dla kierowców. Pogorszą się warunki na drogach. W drugiej części dnia będzie się chmurzyć i popada deszcz, miejscami dość mocno. Czwartek również powita nas opadami. Rozpogodzi się dopiero w drugiej części dnia. Będzie również chłodniej.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Wniosek złożyła opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiS-u zarzucał ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
19: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
20: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-owi.
0: A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
18: Odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Belfast w ogniu. Do północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowych policjantów z Wielkiej Brytanii. To po to, by powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć rannych zostało 2 policjantów. Protesty wybuchły po brutalnym ataku nożownika. 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwo. Jego ofiara straciła w ataku lewe oko. Pokaz akcji służb i okazja, by zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. To podczas edukacyjnego pikniku Wiedza ratuje życie w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego w Warszawie.
5: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
14: Dużo guzików jest.
20: To ciekawe wrażenie dla mnie.
14: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
18: Z Kubą Jantkiem rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
21: SK Koszalin.
17: Ruszyna Wojtów, szybciej nad morze i bez stania w korkach. W sobotę na trasę Koszalin-Mielno wraca wakacyjny szynobus, który ma dowieźć pasażerów w około 15 minut, mówi Anna Makarewicz z ratusza.
22: Cena biletu zostaje na tym samym poziomie, to znaczy 7 zł. Dziennie szynobus będzie kursował 13 razy.
17: W ubiegłym roku z przejazdów skorzystało blisko 80 tysięcy osób. Rower, ruch i pomoc w jednym. W Koszalinie startuje akcja Kręć dla hospicjum, w której każdy przejechany kilometr wspiera hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego. Start jutro przy Centrum Handlowym ulica Paderewskiego. Akcja potrwa do 18 czerwca.
23: Niedawno ktoś kąpał się w jednym z jezior w Tatrach w stroju Adama, a właściwie to w stroju Ewy. No i posypały się kary, bo to zabronione, ale hity na czasie zabronione nie są, dlatego nie zawaham się ich zagrać. Męskie granie orkiestra, tak zaczynamy. Dobrze, że w radiu nie widać, bo nie wiecie, jaki mam strój. Mati Fuczyło, cześć. Ja się

0: 16 minut po 14. Another 54 Ultra Talk to You, to jest Radio SK. A ja mam taką kwestię. Zbliża się sezon urlopowy, zaraz wakacje, uczniowie odliczają. Bo to już w końcu 15 dni, nauczyciele pewnie też odliczają, a rodzice zakładam, że niekoniecznie. Bo w końcu wakacje wcale nie oznaczają wakacji dla was, prawda? Mamo, bo ja się nudzę, tato, a może pojedziemy gdzieś, no i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj pojawia się moje pytanie, czy wy przygotowujecie się jakoś na sezon urlopowy? I w jaki sposób? Czy macie jakieś takie swoje specjalne sposoby? A może w tym roku robicie sobie urlop od urlopów? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam bilety dla was i waszej paczki na film Władcy Wszechświata. Świata, a to będzie można sobie urządzić taki krótki urlop w kinie ewentualnie. Czekam na głosówki. Przygotowujecie się? Działacie?
1: Radio SK. Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow! Ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: no to Kalifornia. California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg i 25 minut przed 15, to jest SK, to są hity na czasie. Ja pytałem o to, czy szykujecie się jakoś na wakacyjne przygody, na sezon urlopowy, w końcu on już tak powolutku rusza. Zakładam, że gdzieś w pracy już mogą pojawiać się te pierwsze kłótnie o to, kto bierze wolne, dlaczego on zawsze ma wtedy, kiedy chce. A tutaj trzeba się dostosować. Wiem jak jest, wszyscy wiemy jak jest, prawda? Ale zapytałem was o to, jak wy się przygotowujecie. Okazuje się, że rodzice mają sposób na to, żeby w wakacje dzieci zrobić wakacje też sobie. Marek się nagrał.
1: Najlepszym sposobem na urlop w czasie wakacji jest babcia. Kiedyś pytała, czy ja się doczekam tych wnuków? No to teraz się doczekam, może je nawet dostanę na jakieś 2 tygodnie, więc... Dobry sposób, pozdrawiam serdecznie.
0: Babcia zadowolona, rodzice zadowoleni, dzieci nie dość, że zadowolone, to jeszcze nakarmione. No, same plusy. Marek, to zanim wyślesz dzieci do babci, możesz swoją ekipę zabrać do kina. 4 wejściówki na film Władcy Wszechświata do Cinema City są twoje. Radio SK. Albo babcię można zabrać.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
9: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: kart ekstra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
7: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To cały czas jest propozycja do gorącej dwudziestki. Hugo Limel, Angel Ultranate, Move Into The Sun. 5 minut przed 15. W piątek dowiemy się, czy głosami na SKPL wrzucicie ten kawałek do słuchania. Za to gorącej dwudziestki na termometrach to raczej szukać teraz próżno. Znaczy, może gdzieś tam dwudziestka się pokazuje, ale do słońca i poczucia, że jest gorąco, to trochę brakuje, prawda? Diana napisała przed chwilą na eskowym Messengerze, że u niej urlop to już szykuje się na pewno gorący, bo z mężem przeznaczają go na remont, a raczej mąż robi, Diana wymyśla. Mam wrażenie, że my wszyscy w czasie urlopu jesteśmy Dianą i jej mężem. Radio SK. Michał Hanczak się melduje i wrzucamy na luz.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
13: Polska! W Łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
14: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, 1,69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy pomagają odkrywać własne możliwości.
16: Największą satysfakcję daje mi chwila, kiedy ktoś zaczyna wierzyć, że naprawdę może więcej.
15: Karolina Wroniewska, instruktorka kultury, trenerka sportu i działaczka społeczna. Inspiruje młodych ludzi do działania i odwagi.
16: Każdy ma w sobie potencjał.
15: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
17: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
18: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
24: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin Połczyńska 117.
25: Dobra wiadomość dla kierowców w Koszalinie. W piątek w centrum miasta otwarty zostanie odcinek ulicy Zwycięstwa. W rejonie Centrum Kultury 105 i Rynku Staromiejskiego obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu. Przybędzie też miejsc parkingowych. A na termometrach w Koszalinie teraz 19 stopni.
23: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
24: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami, mówi Michał Woś z PiS.
1: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
2: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
0: Odpowiadał minister Kierwiński. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Szykuje się wielka ulewa, to w 9 województwach ostrzega IMGW. Najgorzej będzie w warmińsko-mazurskim, na północy mazowieckiego i na obrzeżach podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Miejscami przejdą też burze. Skręci meble, wkręci żarówkę i naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza wprowadza program Złota Rączka dla seniorów.
3: Są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
4: I to się przyda.
3: Oczywiście.
4: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, świetna inicjatywa.
0: A mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
21: SK Koszalin News.
26: Oliwia Kisielewska. Ponad 60 zwierząt cierpiało w pseudohodowli pod Kołobrzegiem. Jej właścicielka została skazana na 1,5 roku więzienia. Sąd nakazał też wpłatę 170 tysięcy złotych na rzecz schroniska i leczenia zwierząt. Wyrok jest nieprawomocny. 25 kilometrów na liczniku, rodzinna atmosfera i nagrody do zdobycia. Nadchodzi rajd rowerowy w Koszalinie. O tym, co w programie mówi Marek Mlaska ze Stowarzyszenia Roweria.
27: Przepiękne ścieżki rowerowe Koszalina, poczęstunek, targi sportowo-rekreacyjne. Do wygrania mamy rower, gadżety.
26: A start w sobotę o 10.30 przy hali widowiskowo sportowej.
28: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
30: W Radiu ESK.
31: W serwisie padło hasło wniosek o odwołanie i tak sobie pomyślałem, że może wy chcielibyście złożyć jakiś wniosek o odwołanie, jakiś zajęć, czegoś, czego nie chcecie już dzisiaj robić, a musicie. Zbieram takie wnioski na Messengerze Radia ESK, można nagrywać głosówki. Może pomogę coś odwołać? Michał Hanczak nie odwołuje programu Wrzuć na luz, gramy hity na czasie. Joe, End of Beginning na dobry początek.

0: jest jeden z tych hitów, które powinny nakręcać was do tego, żeby wyjść z pracy tanecznym krokiem jak najszybciej. Jazzy i Candy Night na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz 14 minut po godzinie 15, a ja dzisiaj przyjmuję wnioski o odwołanie. Możecie odwołać kogo albo co tylko chcecie, może jakieś zajęcia dodatkowe, może coś, czego wam się nie chce robić, a może kogoś, no, za kim na przykład nie przepadacie. Głosówki, czyli swoje wnioski zostawiacie na Messengerze Radia SK, tak jak Michał, cześć.
1: Cześć SK.
0: No dzień dobry.
1: Ja wnoszę o odwołanie mojego szefa. Nie chcę dać podwyżki.
0: I powiem szczerze, że takich próśb, takich wniosków o odwołanie szefa jest najwięcej, no bo oni rzeczywiście, jeśli chodzi o podwyżkę, to najczęściej podwyżkę ciśnienia nam fundują. Jest jeszcze jeden wniosek zupełnie inny i to w dodatku grupowy.
2: Odwołujemy wcześniej rok szkolny!
0: No jak słyszeliście, moi drodzy, parę chwil temu stary nie dostał podwyżki od szefa, więc niestety, ale nie mamy za co wysłać was na wcześniejsze wakacje. Trzeba dotrwać do końca roku, niestety, według kalendarza. Radio SK. Alex Warren i Fever Dream już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Legenda powróciła
5: w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Release już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Wielosztuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Damiano Dawid na antenie Radia SK. 15:28.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest ten moment, kiedy zagram wam coś nowego, bo rzeczywiście w Radiu SK tych nowości mamy sporo. Najpierw zapytam, czy pamiętacie ten hit, który kilka tygodni temu podbijał nie tylko antenę Radia SK, ale też wiele imprezowni i pewnie też siłowni, bo kardio niezłe można było przy nim robić. To Fast Cars and Superstars od Cristiano Marci, ale ten włoski DJ i producent ma już dla nas coś nowego, coś na lato, w trochę innym klimacie. Razem z Soleo nagrał kawałek Summer is Magic. A czy rzeczywiście będzie magicznie? No przekonajcie się teraz.

0: Podobno Kaśka z Handlowego miała urodziny i zrobiła taki prywatny bal w dziale swoim. Ciekawe, czy jeszcze coś zostało. Prywatny bal, cyrko na antenie Radia SK. 26 minut do godziny 16. Mam nadzieję, że u was w firmie też ktoś świętuje i zawsze częstuje cukierkami jak w szkole. A tymczasem ja za kilka chwil poczęstuję hitami na czasie kolejnymi. Między innymi pojawi się hit idealny do śpiewania w samochodzie. Wszyscy znają tekst. Zresztą jestem ciekawy, czy rozpoznacie po takim jednym śladzie muzycznym ten kawałek. Ktoś już wie, z jakiego to hitu. Może jeszcze coś dorzucę, będzie łatwiej. A więcej za kilka chwil w oryginale. Jak ktoś rozpoznał, to niech nagra głosówkę na Messengerze Eski.
1: Radio SK. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
18: I po reklamie.

0: Dzień. 5 minut zostało nam do godziny 16. Ja to był Maciek Musiałowski i hit pod tytułem Flora. Dzisiaj składacie wnioski o odwołanie. Jeszcze nikt na szczęście nie nagrał głosówki, żeby mnie odwołać z anteny Radia SK. Bardzo za to dziękuję. Ale macie inne rzeczy i osoby i sytuacje, które chcecie w środowe popołudnie odwołać. Na przykład Dorota nagrała głosówkę.
1: Na mnie możecie odwołać Miel4 i naprawić mi kolano.
0: Przepraszam bardzo, czy jest jakiś hydraulik na sali, bo kolanko jest do zrobienia.
2: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Młodość to czas odkrywania, podejmowania wyzwań i budowania siebie. Ty decydujesz, kim chcesz być. Nie potrzebujesz alkoholu, żeby dobrze się bawić. Prawdziwa siła to powiedzieć nie i żyć po swojemu. W Kołobrzegu masz mnóstwo możliwości. Sport, plaża, zajęcia artystyczne i miejsca, które wspierają zdrowy styl życia. Wsparcie znajdziesz w lokalnych poradniach u ludzi, którzy naprawdę słuchają. Kampania realizowana przez Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji. Szczegóły na sk.pl/ żyj zdrowo bez alkoholu, gmina miasto Kołobrzeg.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Gramy aż do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
12: Kopelatko w boju.
13: Ty ducha we mnie masz.
11: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
17: Spory ruch na ulicach Koszalina. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość na skrzyżowaniu Traugutta 4 marca i Zwycięstwa. Gęsto też na Władysława 4, Słowieńskiej, Połczyńskiej, Stawiśnińskiego oraz Młyńskiej. A jutro w Koszalinie do 14 stopni i deszczowa aura.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje, tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm debatował nad wnioskiem złożonym przez PiS.
19: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
18: Mówił szef MSWiA, a w obronę Kierwińskiego zaangażowany był m.in. premier. Jutro stanie przed sądem. Rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a o szczegółach Marta Łazarska.
12: 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po 2 tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
18: Mężczyźnie grozi dożywocie. Puchar Europy Seniorów i Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. To już w weekend w Zakopanem w ramach imprezy Tatra Fest. Pod Giewontem powstaje 15-metrowa ściana wspinaczkowa z 2 torami. Taka sama, na której Aleksandra Mirosław zdobyła złoto podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
14: SK Koszalin. Sport.
17: Oliwia Kisielewska. Koszaliński szczypiorniak przyciąga tłumy. Drużyna piłka ręczna Koszalin znalazła się w ścisłej czołówce najwyższej frekwencji w żeńskiej Superlidze. Pod względem liczby kibiców na meczach domowych ekipa z Koszalina wywalczyła wysokie 4. miejsce w kraju. Uliczna koszykówka ponownie w Koszalinie. 11 lipca na terenach sportowej Doliny odbędzie się turniej Trio Basket. Zapisy ruszą w najbliższy poniedziałek o 20. Na to udziału mogą zgłaszać się drużyny 3-osobowe. Na zwycięzców czeka 2000 zł. W programie także konkursy dla publiczności, w tym rzutów za 3 punkty.
14: Rzuć na luz!
20: Rzuć na luz!
21: Dwie minuty po godzinie 16, może by coś odwołać, Kasia?
22: A może bym mogła poprosić o odwołanie dzisiaj dyżuru na gotowanie obiadu? Niestety dzisiaj padło na mnie.
21: To może coś zamówimy? Jeżeli ktoś zamawiał hity na czasie, bardzo dobrze trafił. Dostawa do waszych uszu. As It Was to Harry Styles, za chwilę Andy Dust, będzie Ego. A ja dzisiaj razem z wami wrzucam na luz solo. Hanczak, witajcie.

0: Euforia to jest wtedy, kiedy już się wyszło z pracy i ma się tydzień za półmetkiem. 13 minut po godzinie 16 wrzucamy razem na luz. Lorin za nami, a przed nami między innymi wrzucanie na luz na rozpoczęciu lata w Santiago. Za kilka chwil kogoś wyślę pod Palmę. 20 czerwca tam się właśnie bawimy. My jako Radio SK, no i wy jako słuchacze. My wam wręczamy zaproszenia w to miejsce razem z Noclegiem i Kasą jeszcze w dodatku, więc SK.pl to jest właściwy kierunek, tam można się zgłosić, za kilka chwil do kogoś dzwonię. Euforia to będzie też u niektórych pewnie od jutra, mimo że Polacy no nie jadą na mundial, to jednak niektórzy kibice na pewno będą zarywać nocki i oglądać te mecze, które no rzeczywiście o dziwnych porach, no bo mundial w tym roku odbywa się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, więc ta różnica czasu jest konkretna, ale statystycznie rzecz ujmując, konkrety też jeśli chodzi o wiek zawodników, oczywiście jest bardzo wielu debiutantów i takich bardzo młodych piłkarzy, którzy mają po 17-18 lat, no i są jakimś objawieniem, na których na pewno wiele oczu będzie zwróconych, ale uwaga, z drugiej strony, jeśli chodzi o ten mundial, mamy też rekordową liczbę zawodników, którzy albo już skończyli 40, albo skończą ją w trakcie tego to turnieju. Jest 8 dokładnie takich piłkarzy, ale jako człowieka, który miesiąc temu skończył swoją 40, to bardzo mnie to cieszy, że w świecie piłki człowiek, który kończy 40 lat, nie jest jeszcze na spalonym. Radio
1: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś, ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
7: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy swoją wiedzą zmieniają przyszłość.
8: Nauka zaczyna się od ciekawości. Wierzę, że innowacje mogą realnie zmieniać ludzkie życie.
7: Doktor inżynier Agnieszka Piegat, naukowczyni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pracująca nad innowacyjną terapią nowotworową. Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Jest w Koszalinie firmą znaną. Dostępczą wybudujesz tanią.
10: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
11: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
10: To dlatego wszyscy tam kupują.
11: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
10: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Proszę myć ręce, zwłaszcza w punktach gastronomicznych.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A taki punkt prowadzi na przykład Julita ze swoją mamą, ale to w wakacje. Dzisiaj mamy środę, więc idealny temat. Cześć Julita.
2: Hej.
0: Co wy tam i gdzie sprzedajecie? W Łebie, tak?
2: A no w Łebie mamy z mamą właśnie taką budkę z lodami, goframi.
0: Okej, okay. No to tak naprawdę wy macie pełne ręce roboty w sezonie letnim i wakacje macie na co dzień, no bo lody, gofry, tylko szkoda, że nie dla was.
2: No, coś tam się podje zawsze.
0: A, właśnie zawsze mnie to zastanawiało, czy jak się pracuje na przykład w cukierni, to się podjada te wszystkie słodycze, tak samo właśnie w lodziarni, czy w ogóle już się nie da patrzeć na to po prostu?
2: Pierwszy tydzień da się patrzeć, ale potem już ciężej.
0: No dobra, ale to czekaj. W wakacje lody w Łebie, ale rozumiem, że ty jesteś z mamą spoza Łeby, czy jest to taka sezonowa historia?
2: Dokładnie tak. Co roku wyjeżdżamy właśnie, od 3 lat prowadzimy tą budkę i co roku wyjeżdżamy właśnie do Łeby.
0: I napisałaś na SKPL, że chciałabyś trochę się wyluzować jeszcze przed tym sezonem tak naprawdę.
2: Oj, zdecydowanie tak. Przydałoby się.
0: To powiem ci tak. Ktoś inny 20 czerwca będzie ci stawiał lody. I dlatego, że zapraszam ciebie, twoją mamę i jeszcze dwie osoby, które sobie tam wybierzecie na rozpoczęcie lata w Santago. To właśnie 20 czerwca fundujemy nocleg. Do tego jeszcze 500 kieszonkowego na lody na przykład. I do tego wszystkiego tam na miejscu konkursy z nagrodami, spotkanie z naszą ekipą, bo Michu Sopkowski i Kamaryciak będą. Będzie też koncert Mesai, a sporo się będzie działo. Ale przede wszystkim zjeżdżalnie, baseny, opalanko, leżenie, co tam tylko chcesz.
2: O ja cię mega, dziękuję bardzo, nie mogę się doczekać.
0: No, wcale się nie dziwię. No, baw się dobrze, a potem widzimy się, mam nadzieję, w Łebie, na lodach.
2: Zapraszam.
0: Albo na gofrach. A z czym gofry najlepsze w tym sezonie? Jak myślisz, co będzie modne?
2: Nowita śmietana i owoce. I sos Toffee, koniecznie.
0: Czy to się nie zmienia, No do usłyszenia, do zobaczenia, jestem przekonany. A was zapraszam na SKPL, bo jeszcze mamy dla was trochę zaproszeń do Santago.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: Razem z Sylwią Grzeszczak wrzucamy na luz w środę 10 czerwca, 16.37 na zegarkach. Hanczak z tej strony. Ja dzisiaj zbieram wnioski o odwołanie kogoś lub czegoś, co tylko chcecie w środku tygodnia odwołać. Bardzo proszę, można nagrywać głosówki na Messengerze Eski, jak zrobiła to Paulina.
1: Hej Eska, ja odwołuję zmarszczki, bo przy moich ostatnich urodzinach powstały dwie nowe.
0: Daj spokój dziewczyno, to jest radio, tu nie widać, tu się nie trzeba tym w ogóle przejmować. Małgosia z kolei napisała, że najchętniej odwołałaby dzisiejsze zajęcia z pilatesu, bo w ogóle nie chce jej się iść, jeszcze pogoda nie sprzyja. Ale ja zachęcam do tego, żeby jednak pójść. Pewnie już zapłacone, to po pierwsze, a po drugie umiejętność rozciągania się jest przydatna. Zwłaszcza jeżeli ktoś nauczy się rozciągać domowy budżet, tak żeby na cały miesiąc wystarczyło i jeszcze zostało. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
8: Tylko Ceramix płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramix płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie co?

0: tapice, drzwi zewnętrzne, panele podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: I po reklamie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich, którzy właśnie utknęli w jakimś korku, bo na przykład pogoda nie taka, albo jakieś rozkopy, wykopy, albo po prostu, jak zwykle o tej porze, wasza ulica stoi. Drop Dead, Olivia Rodrigo, mam nadzieję, że bardzo dobrze zabrzmiała w waszych samochodach. Za chwilę 17, potem newsy i kolejne hity wam wrzucę do auta. Między innymi Nicki Minaj i Justin Bieber będą.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
7: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
8: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
18: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin Połczyńska 117.
19: Sprawdzamy pogodę na jutro w Koszalinie i regionie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. Niebo będzie całkowicie zachmurzone, a synoptycy przewidują opady deszczu przez praktycznie cały dzień. Miejscami mocniej powieje, a także mogą wystąpić burze.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cieńkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
18: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: SK.
2: 17, Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
4: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
2: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent otrzymał zaproszenie i w niedzielę wybiera się do USA. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
15: Częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają.
2: Mówi Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło przemoc, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3. Wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo przez całą dobę pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.
7: SK Koszalin News.
19: Oliwie Kisielewska. 40 przedsięwzięć zostanie zrealizowanych w ramach grantów osiedlowych. Wsparcie z województwa zachodniopomorskiego trafiło do Koszalina, Darłowa i Mielna.
20: To jest doposażenie placu zabaw, ustawienie nowych ławek i leżaków, to również doposażenie parków rekreacji. To jest kwota 15 tysięcy złotych.
19: A w Koszalinie wsparcie pozyskały m.in. osiedla Jamno, Łabusz, Unii Europejskiej czy Raduszka. Druga runda Polish Drift Show już w ten piątek w koszalińskim motoparku. Na torze pojawią się czołowi drifterzy z Polski i zagranicy, a start zawodów każdego dnia o 10:00.
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: Rzuć na luz!
24: W Radiu SK!
0: No tak, no Kasi nie ma, więc ja muszę zrobić to za nią i ogłosić, że mamy Międzynarodową Godzinę Szczęścia, czyli minęła już 17:00, więc mam nadzieję, że naprawdę możecie wrzucić na luz. Dziś dzień elektryka, więc no zwykle mówię, że warto w życiu iść pod prąd, ale jednak jak wracacie do domu, to z prądem i byleby nie w korkach jednak. A ja wam będę grał, niezależnie gdzie teraz jesteście. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, Hanczak z tej strony. Dzień dobry.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Mam nadzieję, że tym hitem na nowo podładowałem wam baterię po ciężkim dniu w pracy. 16 minut po godzinie 17, zawsze w Radiu SK około godziny 17 mówimy z Kasią, że mamy międzynarodową godzinę szczęścia. Julia się odezwała w tym temacie.
1: Że międzynarodowa godzina szczęścia nabrała dla mnie jeszcze większego i głębszego znaczenia w momencie, kiedy zmieniłam pracę. I przez ostatnie 2 lata słyszałam międzynarodową godzinę szczęścia, będąc dopiero w połowie drogi powrotnej. A teraz słucham was już przy obiedzie. Jak pięknie! No, jestem taka szczęśliwa!
0: Się wcale nie dziwię. Jak się jest przy obiedzie, to człowiek od razu się cieszy. Pełną gębą i pełną michą. No to za chwilę do obiadu, a w sumie to już po obiedzie pewnie. Bardzo dobrze wjedzie popołudniowe espresso od Sabriny Carpenter. No i jeszcze zachęcam do tego, żeby, jeżeli ktoś ma siłę, ze mną się trochę pobawić. Za kilka chwil zagramy w tabu, czyli ja będę zadawał pytanie, a wy no nie możecie odpowiadać słowami, które na pewną literę się zaczynają. Kto chętny? Czekam na zgłoszenia. Messenger Radia SK, zostawcie namiar na siebie. Radio
2: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy wiedzą, jak pokonać granice.
6: Każdy kryzys zaczyna się w głowie i tam też można go pokonać. Nauczyłem się, że największa siła rodzi się, gdy nie odpuszczasz.
5: Marek Rupiński, ultrakolarz, mistrz Pucharu Świata i Pucharu Europy, który udowadnia, że wytrwałość potrafi zaprowadzić dalej.
6: Najważniejsze to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz.
5: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Omade Monseflore, omade, omadeo deo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: I po reklamie.

0: Wczoraj Kaśka Sochacka zakończyła wiosenną trasę koncertową na warszawskim Torwarze i to był piękny wieczór, ale kolejne koncerty przed Kaśką Sochacką w ramach letniej trasy, także szukajcie w okolicy, a znajdziecie. Ja znalazłem Michała i teraz jak Michał z Michałem zagramy sobie w tabu. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, cześć Michale, witam wszystkich.
0: Już po pracy jesteś? Wolne?
1: A już po pracy to jestem, to ja ten narzeczony, który remont robi, narzeczona mnie
0: wpędziła. Okej, dobra, czyli z pracy do pracy. No dobra, Michał, na chwilę się zrelaksujesz, grając ze mną w tabu, mam nadzieję. Za chwilę, przez pół minuty będę zadawał ci pytania, na które nie wolno ci odpowiadać słowami na literę M jak Michał. Takie oto odkrycie dzisiaj wymyśliłem.
1: No dobra.
0: Dobrze, no dobra, no to co, to startujemy, tylko kombinuj, żeby odpowiadać. Smarujemy nim chleb.
1: Nie
0: słyszałem. Czym?
1: Ketchup.
0: Czym?
1: Ketchup.
0: Dobra. Zawody sportowe, które jutro startują, to?
1: Piłka siatkowa.
0: Jak zwrócić się do tenisistki Chwalińskiej? Jakbyś chciał ją zawołać, to jak?
1: Ty bardzo dobra sportmenko.
0: Pracowite zwierzątko, to?
1: Nosorożec.
0: Był przed czerwcem?
1: Kwiecień.
0: No w sumie masz rację. Ej, no powiem ci, że bardzo dobrze, tam powiedzmy, że był lekki falstarcik, ale skoro Michał z Michałem grają, to wiadomo, że przymrużę tutaj oczy i udam, że nie słyszałem, to w sumie uszy zatkam na chwilę. Dobrze, Michał, eskowe gadżety są dla ciebie wszystkie. Nie dziel się z narzeczoną. Ona będzie miała wyremontowany dom za to.

0: Tańczymy z Bledką i nowym singlem Tańcz na antenie Radia SK. 23 minuty zostały nam do godziny 18. Wróćmy jeszcze na chwilę do rozgrywki w Tabu. Przed chwilą zapytałem Michała. Zawody sportowe, które jutro startują, to...
1: Piłka siatkowa.
0: Nie mam bladego pojęcia, czy jutro startują jakieś zawody w piłce siatkowej, bo w ogóle można mnie w kwestii sportów robić we wszystko i wkręcić we wszystko, więc zaliczam, ale wiem, że jutro startuje Mundial, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Bez Polaków, ale moi drodzy, Radio SK organizuje coś na kształt swoich własnych Mistrzostw Świata i Wszechświata, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo startuje u nas SK Karniaki Cup. A w roli głównej po pierwsze Sławomir Peszko, a po drugie wy, czyli słuchacze Radia SK. Od przyszłego tygodnia będziecie mogli odgadywać wygwizdane wypowiedzi, tak mówię na razie tajemniczo, wszystkiego dowiecie się w swoim czasie. No i powalczyć też o udział w wielkim finale tej zabawy, czyli SK Karniaki Cup. To na początku lipca na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też będzie Peszko i tam też ktoś z was zgarnie 10 tysięcy złotych. Przekonałem? No to słuchajcie nas uważnie, szczegóły wkrótce.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Młodość to czas odkrywania, podejmowania wyzwań i budowania siebie. Ty decydujesz, kim chcesz być. Nie potrzebujesz alkoholu, żeby dobrze się bawić. Prawdziwa siła to powiedzieć nie i żyć po swojemu. W Kołobrzegu masz mnóstwo możliwości. Sport, plaża, zajęcia artystyczne i miejsca, które wspierają zdrowy styl życia. Wsparcie znajdziesz w lokalnych poradniach u ludzi, którzy naprawdę słuchają. Kampania realizowana przez Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji. Szczegóły na sk.pl/ żyj zdrowo bez alkoholu, gmina miasto Kołobrzeg.
7: Uwaga! Zabawki przejmują eskową antenę.
8: Wszyscy tutaj do zabawki.
9: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
7: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
10: Eska Toy Story Radio.
11: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł.

0: Tak.
1: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: Powiem wam, kto pojawił się w studiu. Katy Perry oczywiście zaśpiewała Legendary Lovers. Pojawiły się wielkie figurki z Toy Story, Chudego i Baza. Naprawdę Chudy jest z mojego wzrostu. Ale pojawił się też Rafał Adamczak.
1: Pojawiła się figurka Grubego też. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: Tam. Zaraz możemy się porównać, kto ma większą oponkę.
1: Chciałem, żebyś zaprzeczył.
0: Wiem. Jestem bardzo miły. Zostawiam was w bardzo miłych rękach. Imprezka dzisiaj z Rafałem Adamczakiem, a ja wracam jutro po 15. Hanczak, cześć.
2: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ze

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
11: Uwaga kierowcy, od 15 czerwca przez 3 dni między godziną 8 a 19 zamknięta będzie droga gminna między Karlinem a Lubiechowem. Utrudnienia związane są z przebudową trasy. Objazd wyznaczono drogą gruntową przez Kowańcz. A jutro w Koszalinie i regionie do 14 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Wołodymyra Zołeńskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia, otrzymał już opinię kapituły orderu. Teraz ruch jest po jego stronie. Od dziś, kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe numery, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Dodajmy, chodzi wyłącznie o tablicę obecnego wzoru.
13: SK Sport News.
12: Pojedynek Meksyku i RPA na murawie Stadionu Piłkarskiego otworzy jutro Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych potrwa ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków.
14: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności. Ale dlaczego nie gramy? I to jest żenujące.
12: Podsumowuje Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski, a finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej 9 lipca w New Jersey.
13: SK Koszalin News.
11: Oliwia Kisielewska, lepszy dojazd nad morze. W powiecie kołobrzeskim przebudowany zostanie ponad 2-kilometrowy odcinek drogi Kukinia-Dobrzyca w kierunku Sianorzynd. Koszt inwestycji to blisko 7 milionów złotych. Prace rozpoczną się po wakacjach. Muzyczne emocje wracają do Kołobrzegu. 28 czerwca na placu przy Latarni Morskiej odbędzie się SK Music Tour.
15: Na scenie zagrają Pryska i legenda polskiego rocka Ira. W ramach tego wydarzenia oczywiście wiele innych atrakcji.
11: Mówiła dyrektor Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji Marta Ostąpiec, a koncert poprowadzi Michał Hanczak.
16: Imprezka.
17: Dobrze słyszycie? Jako że minęła godzina 18, dwie po 18 dokładnie, odpalamy imprezkę, będą hity na czasie. Mam nadzieję, że nastroje będą już w porządku, nawet jeżeli w ciągu dnia w pracy albo w szkole coś wam je skutecznie psuło. Ode mnie na początek Calvin Harris i bardzo letnio, Summer. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Nie wiem, dlaczego przez moment pomyślałem, że mamy poniedziałek. Ale jak idą poniedziałek, my już jesteśmy na półmetku, jeżeli chodzi o drogę do weekendu, a przecież to bardzo lubimy, bo to środa w kalendarzu. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, to już była druga nadzieja w ciągu paru sekund, co się wydarzyło dzisiaj w pracy, w szkole albo na uczelni, to teraz już robicie wielkie uf, łapiecie dystans do tego wszystkiego, zapominacie, bo jutro będzie lepiej. A właściwie to już teraz będzie lepiej, bo to fajny środowy wieczór, tego się trzymamy, imprezka wesce jest, hity na czasie grają, więc chyba... Nie jest źle, prawda? Słuchajcie, w kalendarzu świąt nieoficjalnych dopatrzyłem się, że dzisiaj, 10 czerwca, mamy dzień jazdy nago na rowerze. Oczywiście pierwsze skojarzenie i pierwsza myśl jest taka, że chyba nic bardziej głupiego wykombinować nie można. Druga sprawa, ale już inna sprawa, że od razu nam się uruchamia wyobraźnia i oczyma wyobraźni widzimy... nieważne, ale trzecia sprawa jest taka, i to musicie przyznać się mi rację, że bywały sytuacje, albo bywają w naszym życiu, że niezależnie od tego, jak bardzo staramy się trzymać fason, to czasami robimy coś wyjątkowo głupiego. Albo to się dzieje na imprezach, albo to się dzieje czasami w pracy, kiedy niezależnie od tego, jaką mamy profesję, to ktoś nas prosi o coś i my wtedy wskutek różnych dziwnych wydarzeń musimy zrobić coś dziwacznego i jak sobie tak myślimy, Boże, gdyby ktoś zobaczył, co ja robię w robocie, to no właśnie. Jaką najdziwniejszą, ewentualnie mówiąc wprost, najgłupszą rzecz i w jakiej sytuacji zdarzyło wam się zrobić? Dajcie znać, jeżeli będziecie mieć odwagę się tym pochwalić, to ode mnie wielki szacun, no i pewnie jakiś prezent też się znajdzie. Czekam pod 664-402-302, tutaj niezmiernie SMS-owo. Czekam też na naszym messengerze eskowym na głosówki Smash Mouth i All Star, czyli Shrekowo już teraz, a później PZ Hour w Radiu SK. Some

0: Można sobie nucić, śmiało, śmiało. Są miasta, które o tej porze jeszcze zmagają się z falą korków powołniowych. Mam nadzieję, że jak wam wrzuciłem do samochodu właśnie temu, to się w tym korku lepiej stoi. Just the way you are, Milky and David Guetta w Radiu SK. To są hity na czasie, 23 minuty po godzinie 18. Dzisiaj dzień jazdy nago na rowerze. Wiadomo, sytuacja dziwna, sytuacja, nazywajmy to po imieniu, głupia. Ja was zapytałem o to, co najgłupszego zrobiliście w swoim życiu, albo na jakiejś imprezie, albo w domu, albo w pracy. Czasami nam się takie rzeczy zdarzają. I jest głosówka od Kasi.
1: Najgłupsza rzecz, jaka mi się kiedyś wydarzyła, to była sytuacja, kiedy obcinałam głowę, włosy na głowie mężowi i maszynką do włosów wyciłam mu taki kwadracik z tyłu głowy, bo sobie pomyliłam długości maszynki. Uciekałam, gdzie pieprz rośnie, bo myślałam, że mnie chyba nie wiem, co zrobić.
0: To podobnie jak z tym dniem jazdy naga na rowerze, tutaj też trzeba sobie uruchomić wyobraźnię, żeby to wszystko sobie wyobrazić, co się działo w przypadku tego strzyżenia. Przypominam, nie obcinanie głowy, a obcinanie włosów. Ale z drugiej strony, drogie dziewczyny, gdyby mężowie byli łysi, to takich problemów by nie było.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: I po reklamie.

0: Znowu zrobiła się odrobina czarująca dzięki temu, co nam Coldplay z Beyoncé podrzucili Hymn for the Weekend. No, bo my na weekend, jak już sobie ustaliliśmy, czekamy 18 minut do godziny 19. To imprezka w Radiu SK. Co najgłupszego zrobiliście albo w pracy, albo poza pracą, albo na jakiejś imprezie? O to was pytam, a do tego pytania inspiruje nas dzisiejsze nieoficjalne święto, czyli Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Chciałoby się powiedzieć ała, przy okazji oczywiście wyobraźni, która się uruchamia, ale może to zostawmy. Jest głosówka od Kingi.
1: Najdziwniejsza rzecz, jaką zrobiłam w pracy, ubieram pelerynę przeznaczoną dla klientek, żeby ochronić ich ubranka i udaję, że jestem Supermanem, Batmanem, tudzież Spidermanem i latam po całym salonie, żeby rozweselić towarzystwo. Miłego.
0: Miłego, to już mnie trochę teraz Kinga zaintrygowała, co to za robota, że te peleryny dla klientów i że King... O matko, dobra, zostawmy to. Słuchajcie, ale jeszcze jest SMS pod 664-402-302. Najgłupsza rzecz, jaką zdarzyło mi się zrobić w pracy, to oczywiście pójść do niej. Pozdrawiam słuchając Eski podczas wywozu drewna z lasu. O, i to mnie zainspirowało. Wywozu drewna z lasu. Słuchajcie, tutaj dobijamy do godziny 19, a gość wywozi drewno z lasu. Mam nadzieję, że absolutnie na legalu. Z drugiej strony tak mi się wydaje, że to jest bardzo ciężka robota. A z trzeciej strony, no właśnie, przyszło mnóstwo takich SMS-ów, że najgłupszą rzeczą, jaką zdarzyło wam się w pracy, to było pójść do niej. Ja bym tak jednak nie zaczął na waszym miejscu, bo ciekawe, jakie byście mieli miny, jakby wam szef powiedział, słuchajcie, to już nie róbcie tych głupich rzeczy, jutro nie przychodźcie. Co by to było?
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Młodość to czas odkrywania, podejmowania wyzwań i budowania siebie. Ty decydujesz, kim chcesz być. Nie potrzebujesz alkoholu, żeby dobrze się bawić. Prawdziwa siła to powiedzieć nie i żyć po swojemu. W Kołobrzegu masz mnóstwo możliwości. Sport, plaża, zajęcia artystyczne i miejsca, które wspierają zdrowy styl życia. Wsparcie znajdziesz w lokalnych poradniach u ludzi, którzy naprawdę słuchają. Kampania realizowana przez Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji. Szczegóły na sk.pl/żyj-zdrowo-bez-alkoholu gmina miasto Kołobrzeg.
14: I po reklamie.

0: To jest imprezka w Radiu SK. Za chwileczkę wracamy do tych historii, które według was były głupie, a wam się przydarzyły. Sytuacje, które były waszymi wpadkami, czy to w pracy, czy to w domu, czy to na imprezie. No właśnie, jakie dziwne rzeczy zrobiliście. Cały czas na te historie czekam oczywiście na Messengerze w formie głosówek i pod 664-402-302. Tymczasem Ale Farben, René Miller i Body Talk muzycznie za nami. Takie hity na czasie dla was mamy. Jutro o tej porze będziemy już tak tuż, tuż przed pierwszym meczem na Mundialu 2026. Ach, te wielkie piłkarskie emocje, bez biało-czerwonych, ale co tam. My tutaj w SC robimy własne piłkarskie emocje. Słuchajcie, od poniedziałku będziemy mieć dla was zabawę ze Sławomirem Peszką. Każdego dnia będziemy grać wypowiedź Sławka, w której jedno słowo będzie wygwizdane. Wy się zgłaszacie na sk.pl i odgadujecie na antenie, jakiego słowa brakuje. Dzięki temu możecie wziąć udział w finale zabawy SK Kariaki Cup, a ten finał w Warszawie na PGE Narodowym. Co wy na to? Mam nadzieję, że taki eskowy mundial wam się bardzo podoba i że sprawdzicie temat na sk.pl i tam się oczywiście zgłosicie.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czekamy na ciebie w Castoramie Koszalin.
13: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Bieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
14: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy potrafią zatrzymać emocje w jednym kadrze.
17: Fotografia nauczyła mnie patrzeć inaczej. Dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą codzienność.
16: Aleksandra Medwej-Gruszka. Artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
17: Najważniejsze jest to, żeby mieć odwagę pokazać światu własne spojrzenie.
16: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
2: Koszalin na czasie.
18: Oliwia Kisielewska, to będzie gorąca sobota w Kołobrzegu. W porcie pasażerskim czeka Was unikalna impreza na wodzie, Ave Marina Rave on Wave. Statek Janter zamieni się w dwupoziomowy klub. Dolny pokład zaserwuje mroczny rave, a górny lżejsze, house'owe rytmy. I to pod gołym niebem. Całość wystartuje o godzinie 20. Z kolei 28 czerwca miasto stanie się przystankiem wielkiej trasy koncertowej. Podczas SK Music Tour zagrają Drawa z Bryska oraz legendarna grupa Ira. Nie może Was tam zabraknąć.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
20: Muzyką się żyje.
0: Taylor Swift pojawiła się na światowej premierze filmu Toy Story 5. No i nic w tym dziwnego, bo nagrała piosenkę do tej części, to kawałek I Knew It, I Knew You, który za kilka chwil usłyszycie też w imprezce. Taylor powróciła nim do muzyki country, ale też do czasów swojego dzieciństwa, bo nie ukrywa, że jest fanką tej filmowej serii. Zresztą podczas premiery Toy Story 5 poprosiła Toma Hanksa o autograf na kasecie VHS z pierwszą częścią tego filmu. Aktor jest głosem, przypomnę, jednego z bohaterów, a polskie filmowe głosy oraz głosy prezenterów Eski w nowym wydaniu usłyszycie w SK Toy Story Radio. W naszej mobilnej apce działa stacja, którą poprowadzą, no właśnie, zabawki nadające spokoju dziecięcego, a do tego grają tam hity z filmów Disneya. Trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które Was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen B, czyli Beata Kozidrak, razem z zespołem Bime. Wstęp wolny, ASK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsielska.
21: Impreska.
22: Impreska.
21: Impreska.
22: Impreska.
0: A ja nazywam się Rafał Adamczak i mam przyjemność poprowadzić dla Was tę imprezkę w ten jakże przyjemny środowy wieczór. 2,5 minuty po godzinie 19. Jak słyszeliście w tej godzinie, na pewno nowa Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny i Dracula.

0: Ale was okłamałem, ale w czym i dlaczego was okłamałem, to o tym za chwileczkę. Tymczasem nasz dobry znajomy Armin van Buuren, jego kompania, czyli Bill & Ted i J.C. Stewart, Come Around Again, ten numer już wybrzmiał. Armin van Buuren to nasz dobry znajomy, wasz również, bo oczywiście jego kultowy Estate of Trance w ramach Esca Live Remix w każdy piątek. Esca Live Remix odpalamy od godziny 20 w piątki, a o 22 to właśnie Armin van Buuren przejmuje stery w swoim Estate of Trance. Jest też specjalna stacja w naszej apce eskowej i na sk.pl Esca Live Remix. Gdybyście takiego klubowego grania pragnęli na wyciągnięcie ręki i na wciąż, to tam można jak najbardziej. No dobra, teraz muszę przyznać się do kłamstwa. To też w sumie jest coś głupiego, co zrobiłem w pracy, prawda? Chyba można pod ten nasz dzisiejszy temat to podciągnąć. Otóż ten nowy numer Taylor Swift to będzie nie w tej godzinie, a w kolejnej, po 20. Pasuje? Mam nadzieję, że bardzo się nie obraziliście i że doczekacie, kiedy wam ten nowy numer Taylor Swift prosto z tej Story 5 zagram. No i dobra, wracamy też do tego, do naszej myśli przewodniej tego wieczoru, czyli trochę zainspirowani dzisiejszym nieoficjalnym świętem, jakim jest Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Zapytałem was, co głupiego zdarzyło wam się zrobić albo w pracy, albo w domu, albo na imprezie, albo w każdej innej sytuacji. I przyszedł SMS anonimowy, ja się nie dziwię, że anonimowy, brzmi on tak: to naprawdę głupie. Mój narzeczony zaprosił mnie na pierwszy wspólny obiad z rodzicami. Byłam mega zestresowana, no i w głowie ustalałam plan, żeby żadnej gafy nie popełnić. Mało się odzywałam, szło gładko, a po kompocie powiedziałam przyszłej teściowej, że ma takie mylące inicjały na domofonie WC i się zastanawiałam, czy w dobre miejsce idę. Ciekaw jestem, jak potoczyły się losy tego związku. Może anonimowa słuchaczka się jeszcze odezwie do nas i nam tutaj wszystko opisze. Ale jeszcze na Messengerze pojawił się, słuchajcie, jedyna głosówka, co nawet filmik od Irasa. Iras jest operatorem dźwigu, a raczej chyba takiego wielkiego żurawia budowlanego. No i oczywiście ja tutaj widzę, co Iras wykonuje w swojej robocie, ale posłuchajcie, co nam przy okazji powiedział a propos głupich spraw w robocie.
1: Hejka, najgłupszą ja jako dźwigowy. Najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłem, to podniosłem gościa w toju, jak siedział. No, musiałbyś to zobaczyć, jak zszedł na dół. Na 10 metrów do góry. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dowcipniś! No to pozdrawiamy tych, którzy mieli wysokie loty. Kuba i Kuba, stygnie lato.

0: jak ja uwielbiam taką gitarkę, jak ja uwielbiam takie granie, jak ja uwielbiam takie brzmienie. Another 54 Ultra, Talk to You w Radiu SK w imprezce. To są hity na czasie. 27 minut i będzie godzina 10. Z 27 minut i będzie godzina 20, a 10 czerwca mamy w kalendarzu. Za tydzień co o tej porze możecie robić?
1: No,
0: kto wie, co możecie robić za tydzień o tej porze? Oczywiście, że możecie być na Warsaw Music Festivalu i oczywiście, że możecie oczekiwać już na koncert Black Eyed Peas pod samą sceną. To jest możliwe, to jest wszystko w zasięgu waszej ręki, bo na sk.pl możecie wejść i przekonać nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Black Eyed Peas na świecie i taki podwójny bilet możecie od nas zgarnąć na cały ten dzień festiwalowy 17 czerwca właśnie, więc nie tylko Black Eyed Peas zobaczycie, ale też innych artystów tego dnia, bracia Kacperczyk, Lips, Calvi Remy, będzie też Alieni Mighties, czyli ludzie, których dobrze znacie z anteny Radia SK. Moi drodzy, sk.pl, tu wchodzicie, tu się zgłaszacie, przekonujecie nas, że jesteście największym fanem Black Eyed Peas na świecie, a ja już w tej sprawie po godzinie 20 do kogoś zadzwonię i na pewno kogoś takim podwójnym biletem właśnie na koncert Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival obdaruję. I to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo w tej sprawie.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Chicago.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
10: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
11: Tylko Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: I po reklamie.

No i co? I tak sobie słuchacie imprezki w Radiu SK? I bardzo dobrze! A ja wam gram hity na czasie. To Martin Garrix i Ed Sheeran na Remedit. Tak nazywa się ten numer, 12 minut do godziny 20. Jutro już kibice piłkarscy będą z niecierpliwością czekać. Wiadomo, inaczej byśmy czekali, gdyby tam grali Polacy, ale i tak czekamy na to, żeby popatrzeć na piłkę nożną w światowym wydaniu, bo jutro rozpoczyna się Mundial. Mecz otwarcia to mecz rozegrany w Meksyku. Meksyk kontra RPA. Tak to będzie wyglądać. A tegoroczne Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdą do historii z wielu powodów, bo mają rozszerzony format, bo drużyny będą pokonywać gigantyczne odległości, bo to naprawdę dla organizatorów logistyczne wyzwanie i dla kibiców, ale okazuje się, że rekordowa jest też liczba zawodników, którzy będą grać, a przekroczyli lub przekraczają właśnie barierę 40 lat. Ci najbardziej znani 40-latkowie na mundialu to wiadomo, Cristiano Ronaldo 41 lat, Luka Modric z Chorwacji 40 lat, Manuel Neuer, bramkarz niemiecki 40 lat, ale najstarszy jest bramkarz ze Szkocji, Craig Gordon, ten ma 43 lata. No i co? Można? Można.

to Gips i Kukon. Ty masz w Radiu SK. Gramy hity na czasie. To jest imprezka. Za 5 minut będzie godzina 20. Środa, 10 czerwca.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up, Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty!
13: Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
2: Koszalin na czasie.
16: Oliwia Kisielewska z nami, zawsze wiecie, gdzie wyskoczyć w Koszalinie, a już jutro w Teatrze Dialog o 19 na scenie Monodram Mój Boski Rozwód. Sobota będzie należeć do cyklistów. O 10.30 spod hali widowiskowo-sportowej rusza 25-kilometrowy rajd rowerowy. Z kolei w niedzielne południe warto odwiedzić Koszaliński Festiwal Organizacji Pozarządowych. W programie m.in. ścianka wspinaczkowa, wioska harcerska, strefa grillowa, pokazy sztuk walki, zabytkowe pojazdy, występy na żywo i wiele, wiele więcej.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
17: Muzyką się żyje.
18: Trzy dni, wiele gwiazd i gatunków muzycznych, jedno miejsce, jedna impreza. W tę sobotę już zaczyna się Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Art Bad, Steve Angelo czy Benny Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
19: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
18: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. To w sobotę. Potem 17 czerwca, czyli dokładnie za tydzień, scenę przejmie legendarna grupa Black Eyed Peas, a kolejny festiwalowy dzień 20 czerwca. Tu legenda muzyki klubowej.
19: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
18: Na Warsaw Music Festival zapraszamy też my, Radio SK. Słuchajcie uważnie i zaglądajcie na sk.pl, bo mamy bilety. Bilety na dzień festiwalowy z koncertem Black Eyed Peas i sam koncert Black Eyed Peas do zgarnięcia już w tej godzinie i na pewno komuś oddam.
3: Imprezka.
1: Imprezka.
3: Imprezka.
1: Imprezka.
18: Dwie minuty po godzinie 20. No właśnie, w tej godzinie na pewno kogoś obdarujemy biletami na Black Eyed Peas, koncert w ramach Warsaw Music Festivalu, ale też zagramy hity na czasie. Andy Last, Charity Zakaria. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Rudimental i Khalid, All I Know w Radiu SK, to jest imprezka, to są hity na czasie 12 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Dokładnie za tydzień w polskich kinach też premiera nowej części Toy Story, która budzi emocje, wśród gwiazd również. Taylor Swift przyznała się do tego, że ta seria filmów to oczywiście piękne wspomnienie z jej dzieciństwa. Jak już dzisiaj wam opowiadałem, dała nawet do podpisania Tomowi Hanksowi kasetę VHS z pierwszą częścią tego filmu. Poprosiła o autograf, ten zdobyła, ale idziemy dalej. Taylor Swift nagrała też swoją piosenkę do najnowszej części Toy Story, do Toy Story 5. I knew it, I knew you. I teraz wam właśnie ten numer zagram.

0: Ale to jest dobra imprezka, Wanuta. Żel i Moving to the Sun. Dzień dobry, wieczór, Jagodo.
1: Dobry wieczór.
0: Sytuacja jest niebywała, moi drodzy, bo nie dość, że ja tutaj wywołuję teraz Jagodę, to tak naprawdę wywołuję do telefonu całą jej firmę, bo Jagoda jest na imprezie integracyjnej i wszyscy jej teraz słuchają, czy to prawda?
1: Prawdopodobnie tak.
0: Czekaj, ja tu przygotowałem, zróbmy dla twojej firmy jakiś hałas. Mam nadzieję, że teraz jest im fajnie. Słuchaj, a ja cię postanowiłem wyciągnąć z tej imprezy na chwileczkę, dlatego że będę miał dla ciebie dobre wieści tak naprawdę, bo chciałem z tobą pogadać o Black Eyed Peas. Opowiadaj, jak wyglądała twoja przygoda z tym zespołem, bo tak pięknie nam to wszystko opisałaś na SKFL.
1: Właściwie moja przygoda z zespołem zaczęła się chyba, jak miałam z około 7 lat. Zaczęło się od piosenki Pump It, którą usłyszałam w soundtrack od jakiegoś filmu. No i tak ten zespół już ze mną został. Na pewno duży wpływ miała też postać Fergie, która stała się moją niekwestionowaną idolką od najmłodszych lat. No i tak już zawsze mam taki sentyment. I za jej sprawą gdzieś tam zaczęłam śpiewać.
0: Ty nawet
1: śpiewam do dziś.
0: O proszę bardzo. Słuchaj, ty nawet napisałaś, że w erze prowadzenia blogów prowadziłaś bloga poświęconego Fergie. Czy to prawda?
1: Tak jest. No pewnie jak miałam jakieś 10 lat, zdarzyła się taka historia.
0: No historia oczywiście idzie do przodu. Fergie w szeregach Black Eyed Peas już nie ma, ale Black Eyed Peas oczywiście istnieją. Za tydzień w Warszawie na stadionie Legii w ramach wydarzenia, które nazywa się Warsaw Music Festival, wystąpią i moja droga Jagodo, podwójne zaproszenie na koncert Black Eyed Peas właśnie podczas Warsaw Music Festival dla ciebie!
1: Super, bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się tego totalnie.
0: To teraz ja muszę ciebie zapytać o to, cała firma ciebie słucha. Kogo ty zabierzesz ze sobą na ten koncert?
1: A to jest właśnie problem akurat, ponieważ wszystkie moje bliskie osoby są w przyszłym tygodniu na wyjazdach służbowych, także to będzie, podejrzewam, kolejny konkurs.
0: Czy jest szansa, że ktoś z pracy z tobą pojedzie, kogoś z pracy wybierzesz, zabierzesz?
1: Nie wiem, zobaczymy.
0: O, to teraz będziesz miała najlepszy tydzień ever w robocie, wszyscy się będą tak wdzięczyć, że nie wiem. Słuchaj, fantastycznie, widzimy się na Warsaw Music Festival i bawimy się na koncercie Black Eyed Peas, podwójne zaproszenie od deski dla ciebie. Serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wracaj na swoją imprezę integracyjną. Do usłyszenia.
1: Dzięki, hej.
0: Moi drodzy, to nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi oczywiście o takie zaproszenia. Jutro znowu to zrobimy, kolejne oddamy, a w piątek w gorącej 20 nie dość, że takie zaproszenia wam oddamy, to jeszcze, uwaga, do zgarnięcia też spotkanie z zespołem. SKPL, tu macie szczegóły i to się zgłaszacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
8: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
7: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Jeden z wielu niezastąpionych hitów zawsze na czasie, który niesie nieziemsko. Bon Jovi, It's My Life. I wyobrażacie sobie, że takie dźwięki właśnie, a wy na PGE Narodowym cieszycie się na przykład z wygranej, a możecie zgarnąć 10 tysięcy złotych. Już wyjaśniam, o czym mówię. Mundial startuje, czyli Mistrzostwa Świata w piłkę jutro, prawda? Ale my, SK, robimy swoje mistrzostwa i mało tego, ich gospodarzem będzie Sławek Peszko. Tak, ten Sławek Peszko. SK Karniaki Cup, tak nazywa się całe wydarzenie. I teraz uwaga, o co chodzi, żeby móc pojawić się na PGE Narodowym w Warszawie i coś strzelić. Moi drodzy, chodzicie na sk.pl, tu macie w ogóle wyjaśnione wszystkie szczegóły zabawy, ale zgłaszacie się do tej zabawy, uzupełniając specjalny formularz. Jeżeli do was zadzwonimy, jeżeli pojawicie się na SK-owej antenie, no to już tylko jeden gwizdek będzie was od tego awansiku dzielił. Wystarczy, że odganiecie, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane, a będziecie mieli szansę wygrać taki sportowy weekend i szansę na naprawdę mega kasę, bo przypomnę, w finale to 10 tysięcy złotych. Nawet sobie na sk.pl możecie potrenować. Jest taka historyjka, którą tam Sławek opowiada. Coś jest wygwizdane, no i popróbujcie, czy rzeczywiście byście trafili. A jeżeli chodzi o te nagrody, to i tysiak kieszonkowego, i nocleg dla dwóch osób w Warszawie gwarantujemy. No i właśnie udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i wspólna zabawa z nami, z SK-ową ekipą w VIP-owskiej loży. No i Sławek Peszko będzie? No to co, mam nadzieję, że czujecie się odpowiednio zachęceni i teraz pewnie sobie pomyśleliście, co tam ten prawdziwy mundial? Biało-czerwonych i tak nie ma, a my tu możemy fajnie niezłą imprezę na Narodowym w Warszawie wykręcić. Więc proszę bardzo, sk.pl, tu macie szczegóły, tu się zgłaszacie, już od poniedziałku w tej sprawie będziemy do was dzwonić i będziemy sprawdzać, co tam zostało u Sławka Peszki wygwizdane. Swedish House Mafia, Wait So Long, później Dua Lipa, Houdini, tak wam gramy w SK w imprezce. 14 minut zostało do godziny 21.

najnowsza propozycja od Dawida Podsiadło na błysk. Tak nazywa się ten numer. Ja was trochę teraz tak podpuszczę i zapytam, a wy jak późno wracacie z pracy, to macie jeszcze siłę na to, żeby ogarnąć swoje cztery kąty i żeby było tak na błysk, bo inaczej to nie pójdziecie spać i nie będziecie potrafili odpoczywać? Ja tak mam i powiem wam, że to jest naprawdę troszeczkę dręczące, ale teraz to już chyba wszyscy możemy zdecydować się na odpoczynek, jeżeli chodzi o imprezkę w Radiu SK. Dzisiaj to by było na tyle. Rafał Adamczak, bardzo serdecznie dziękuję. Zbliżamy się do 21, a my słyszymy się jutro.

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
14: Koszalin na czasie.
15: Oliwia Kisielewska. Sprawdzamy, co warto obejrzeć na dużym ekranie w kinie Helios w Koszalinie. Na fanów kina akcji czeka już widowiskowa produkcja Władcy Wszechświata. A szukający dreszczyku emocji mogą wybrać trzymający w napięciu thriller Obsesja. W repertuarze nie brakuje też klasyki. Do kin po latach wraca kultowa komedia Straszny Film. Z kolei najmłodsi widzowie mogą śledzić nowe przygody kultowego duetu w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Mailujcie na koszalin@sk.pl po podwójne bilety.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
16: SK Koszalin News.
17: Trwają obchody 80-lecia zespołu Szkół numer 1 w Koszalinie, czyli popularnego Ekonoma. Kulminacja jubileuszowych obchodów w najbliższych dniach. Świętowanie zakończy się balem absolwentów. O szczegółach dyrektor Ekonoma Szymon Konefał.
18: Dokładnie 80 lat po maturze, bo warto wiedzieć, że w 1946 roku pierwsi absolwenci, czyli osoby, które przyjechały na Pomorze tutaj zachodnie, ziemie odzyskane, dokładnie 14 osób zdawało pierwszą maturę. Rocznicę tego podchodzimy do kolejnej matury, czyli 80. matura w Ekonomii.
19: Jaki jest program obchodów?
18: Rozpoczęliśmy wszystko we wrześniu miejską inauguracją, cały rok cykl zdarzeń, a główne nasilenie będzie miało miejsce od 15 do 20 czerwca. I tak też 15, dzień kiedy w Alei Dębów Pamięci w Koszalinie zostanie uwieczniony Dąb Pamięci, podobnie jak i nasza siostrzana szkoła, czyli pierwsze ELO, jedna i druga w tym samym czasie otwierana, chcemy uczcić powstanie tych placówek. Kolejny dzień, wtorek, to jest na sportowo, wtedy kończymy rajdy piesze 80 km. Przez 8 miesięcy młodzież zwiedzała, poznawała Koszalin, ale też zauważała, jaki wpływ nasza szkoła miała na naszą regionalną rzeczywistość. Trzeci dzień, to już mamy dzień związany z ciekawostką. Zapraszam już do Biblioteki Wojewódzkiej 17 o 17 przy fantastycznej współpracy z Archiwum Koszalińskim. Odnalezione stare filmy z lat 60. na strychach szkoły. Właśnie kończy się cyfryzacja, zgrywanie tych filmów, będzie prezentacja. Myślę, że do tego największą ciekawostką jest to, że udało nam się odnaleźć bohaterów tych filmów. Czyli mamy kontakt, mamy możliwość spotkania się bezpośredniego z osobami, które właśnie wtedy zdawały maturę, były na studniówce, są pochody pierwszomajowe i wiele innych ciekawostek, które chcemy tego dnia zaprezentować. Czwartek, dzień absolwentów, kiedy będziemy w szkole gościć absolwentów, będą opowiadania, spotkania z młodzieżą, dzisiaj uczęszczającą do koszalińskiego ekonoma, czyli bardzo inspirujący dzień. Piątek to już jest oficjalne podsumowanie roku jubileuszowego, czyli oficjalna akademia, która odbędzie się w murach koszalińskiego ekonoma. No i sobota. Sobota, dzień absolwenta. Ekonom w całości oddany absolwentom. Zapraszam przy okazji wszystkich absolwentów. Tu nie ma żadnego zapisywania. Najzwyczajniej można przyjść i spędzić wspólnie czas w formie pikniku czy akademii, wspólnego świętowania, wspominania, gdyż tego dnia oczekujemy tutaj rzeszy absolwentów, nauczycieli, pracowników emerytowanych, jak i obecnych naszej szkoły. No i wieczorem bal absolwenta. Piękny, myślę, program, wspaniale pokazujący, jak mocno koszalinski ekonom wrósł się w tutaj ziemię zachodniopomorską.
9: Wielu absolwentów się zgłosiło do tych obchodów, potwierdziło swoją obecność?
18: Tak, na tą chwilę bal zorganizowany na 280 osób, taki mieliśmy limit i mamy listę już dawno zamkniętą. Natomiast na poziomie tutaj rekrutacji, tak jak wspomniałem, nie wymagamy rekrutacji, natomiast na bieżąco dzwonią telefony, spodziewamy się co najmniej 500 osób, które odwiedzą naszą szkołę. Zresztą mamy też i doświadczenie, bo szkoła organizuje rokrocznie Noc Muzeów w Ekonomii i widzimy, jak absolwenci chętnie przychodzą do szkoły, zwiedzają szkołę. Chociażby tylko usiąść w ławce, w której spędziło się tyle lat, to na pewno spojrzenie przez okno i ten sam widok budzi na pewno chęć powrotu do tych miłych wspomnień, które myślę w szkole średniej są najbogatsze.
9: Wspomniał pan słowo rekrutacja, to też o rekrutację spytam, bo trwa rekrutacja na nowy rok szkolny. Czym kusicie młodzież?
18: No jak standardowo, koszalinski ekonom to jakość kształcenia, ale też i pewność zatrudnienia. Stąd też wskazujemy kierunki, które w naszej ofercie dają szansę rozwoju. W połączeniu z uczelniami regionalnymi czy z rynkiem pracy pokazujemy, że warto. A wskazujemy przede wszystkim to, żeby młodzież zrozumiała, że to nie jest strata czasu, a ten kapitał, który tutaj mogą zdobyć, będzie w przyszłości na pewno procentować. Mówię o tym też i z pełną świadomością, ponieważ młodzież często mówi, bo w technikum to jest rok dłużej. Tak, ale wchodzisz dużo szybciej na rynek pracy. Zdobywasz doświadczenie, korzystasz z ulg podatkowych. To jest to wszystko, co jest ogromną przewagą, zwłaszcza w stosunku do liceów, które pomimo różnych profili nie dają wymiernych korzyści w formie dyplomów, umiejętności rynkowych, które są cenione i są mierzalne, bo tutaj dotrzymujemy dokumenty, które są potwierdzeniem realnym posiadanych umiejętności. Zresztą aktualnie w koszalińskim ekonomii właśnie odbywają się egzaminy.
9: Egzaminy zawodowe.
18: Tak, egzaminy zawodowe rozpoczęte właśnie z początkiem czerwca, potrwają niespełna 3 tygodnie. Ogromny maraton, przypomnę, od matur z tygodniem przerwy kolejna sesja egzaminacyjna.
9: W jakich kierunkach, w jakich zawodach kształcicie?
18: Kształcimy w techniku ekonomiście, techniku rachunkowości, techniku handlowcu, w techniku logistyku, techniku hotelarstwa, techniku żywienia i usług gastronomicznych, techniku organizacji turystyki. Cała rzesza różnych zawodów odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj logistyka, gdzie wiemy, Koszalin ma ambicje stania się takim centrum logistycznym przy budujących się ESK-ach. Całe wsparcie ze strony Pomorza, czyli usługi hotelarsko-gastronomiczne, ekonomia, rachunkowość, wszystkie te sektory, które mocno się rozwijają i o dziwo też przy wsparciu sztucznej inteligencji. Jest to bardzo też ciekawe zagadnienie, w którym właśnie koszaliński ekonom stara się sprostać. No i technik handlowiec, który już właśnie otwiera się na e-commerce, czyli wchodzimy bardzo mocno w cyfrowy rynek, pokazujący, że handel w sieci jak najbardziej się rozwija, a my szykujemy fachowców właśnie w tej branży.
17: Koszalińskiego ekonoma przez ostatnie 80 lat ukończyło ponad 24 tysiące absolwentów. Przypomnę, główne obchody jubileuszowe odbędą się od 15 do 20 czerwca. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej szkoły, a materiał przygotował Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
17: Poznaliśmy program imprez na nadchodzące lato w Kołobrzegu. To tradycyjnie koncerty, spektakle, imprezy plenerowe, ale też sporo okazji do aktywności właśnie od tych imprez sportowych i tego, co przygotowano na lato, rozpoczniemy. Szczegóły Jacek Banasiak, dyrektor Mosiru.
10: Wakacje to plaża, to kąpielisko, to wypoczynek, jak kąpielisko to bezpieczeństwo. Mosir jak co roku przygotowuje dwa o bezpieczeństwo osób przebywających na ekranach wodnych. W związku z tym jak co roku zostanie przygotowanych, uruchomionych 10 kąpielisk, które będą trwały przez cały okres wakacji. Bezpieczeństwa na ekranach wodnych będzie z czego 55 ratowników. Ochrona to nie tylko kąpieliska, ale również będą patrole międzykąpieliskowe, będą patrole po okresie, kiedy kąpielisko jest nieczynne. Ale plaża to nie tylko bezpieczeństwo, to również aktywność, dlatego przygotowaliśmy 4 strefy aktywności. Jedną z nich jest Plaża Milenium, uruchomiona na wysokości Kamiennego Szańca. Tam powstają boiska do piłki siatkowej i od 12 czerwca zaczyna się swoisty maraton siatkarski, który trwa do 15 lipca z taką główną imprezą, czyli zawodami o Puchar Bałtyku. Zaraz po tym 16 lipca uruchamiamy aktywności dla najmłodszych. Chcemy, aby codziennie ta aktywność była inna. Te aktywności będą od poniedziałku do soboty w godzinach od 11 do 13. Bardzo serdecznie zapraszamy. Podobna aktywność zostanie uruchomiona na plaży zachodniej, przy czym tam powstanie boisko do trochę innej dyscypliny, mianowicie do piłki nożnej lub sokera. To jest inicjatywa naszych lokalnych działaczy, ludzi, którzy grają w piłkę nożną. Będziemy się przyglądać. Nie mamy jeszcze kalendarza wydarzeń w tamtym miejscu, ale z pewnością on się pojawi. Jeżeli się pojawi, zaraz Państwa o tym poinformujemy. Wróciła siłownia plenerowa, usytuowana na naszej plaży. Nie skłamię, jeśli powiem, że to jest siłownia, jedyna siłownia w Polsce tak skonfigurowana, która pozwala kształtować nasze ciało w pięknym otoczeniu, która bardzo fajnie się w tym miejscu jest oceniana. Podobna siłownia, nieco mniejsza, powstanie na wysokości Latarni Morskiej, to będzie siłownia uliczna, popularne drążki. Oprócz tych miejsc będą również wydarzenia. Już 20 czerwca pierwszym wydarzeniem będzie bieg przeszkodami dla dzieci na plaży centralnej Runway. W tej chwili trwają zapisy, to jest druga edycja. Pierwsza była bardzo fajna, naprawdę nie sposób było nie powtórzyć tego wydarzenia. Jeszcze w tym samym tygodniu, 27-28 czerwca na placu przed Molem będzie turniej drużyn koszykarskich 3x3. Kołobrzeg znalazł się na mapie cyklu tych wydarzeń. W związku z tym należy liczyć, że przyjadą najlepsi zawodnicy w Polsce, być może będą również zawodnicy zagraniczni. Bardzo dynamiczna dyscyplina. Organizator przewiduje również animacje i zajęcia dla dzieci, także to będzie wydarzenie dla całych rodzin. Może o nieco mniejszym charakterze sportowym, ale również takie aktywujące wydarzenie, które będzie w lipcu, mianowicie Dni Bursztynu. Też fajna impreza cykliczna, inicjatywa naszych lokalnych przedsiębiorców. I zakończymy sezon kolejnym rekordem bicia budowanych zamków na piasku, impreza, która z roku na rok się rozrasta i oby w tym roku pobić kolejny rekord. Pamiętając również o naszych rodzicach, a właściwie to o ich dzieciach, przygotowaliśmy półkolonie. Te półkolonie wystartują od 29 czerwca do 21 sierpnia. 4 turnusy po 60 osób. Tutaj ważna uwaga, ponieważ zapisy już ruszyły, większość miejsc została już sprzedana. Także dla tych Państwa, którzy chcą jeszcze zapisać swoje pociechy i oddać ich pod naszą opiekę, to jest ostatni moment. Rusza rowerowa stolica Polski. Przypominam, logujemy się do aplikacji Aktywne Miasta, kręcimy kilometry. Kręcimy te kilometry przede wszystkim dla siebie, a przy okazji możemy wygrać rower w losowaniu albo dla tych, którzy są najlepsi, no po prostu ten rower wygrać. To nie są wszystkie wydarzenia. Tych wydarzeń jest dużo więcej. W czasie sezonu one się jeszcze ponawiają, dlatego bardzo serdecznie zapraszam, by się Państwo polubili nas na Facebooku, na TikToku, na Instagramie. Tam na bieżąco są zajawki, na bieżąco są informacje. Jesteśmy również w aplikacji miejskiej Kołobrzeg, tam jest kalendarz tych wydarzeń, jak również na naszych stronach.
17: Dzieci, które na wakacje pozostaną w Kołobrzegu, będą mogły też w tym roku skorzystać z półkolonii organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 8, mówi dyrektor placówki Adam Swat.
12: Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu po raz kolejny będzie organizatorem półkolonii letnich. Nasze półkolonie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z powyższym postanowiliśmy zorganizować 5 turnusów po 2 grupy, a nie po jednej. W związku z powyższym nasze półkolonie rozpoczną się od 29 czerwca do 31 sierpnia. 5 tygodni. W każdym turnusie po 48 dzieci, a więc razem obejmie to 240 dzieci z kołobrzeskich szkół podstawowych, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, jak również wszelkiego typu inne zajęcia i fachową opiekę. Będą to zajęcia profilaktyczne, dogoterapia, wrotkowisko, wyjazdy do Pomeranii i wiele, wiele innych atrakcji, zajęcia plastyczne, kulinarne.
17: O letnich kołobrzeskich wydarzeniach będziemy jeszcze mówić na naszej antenie.
16: SK Koszalin.
17: Słońce, woda, leżaki, dźwięki, które idealnie pasują do letnich wieczorów. W najbliższy weekend startuje 14. edycja Good Vibe Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali 4 wyjątkowe plenerowe koncerty w Koszalinie, Łazach i Kołobrzegu. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest darmowy. O tym, kto w tym roku zadba o dobre wibracje, usłyszycie w materiale Oliwii Kisielewskiej.
14: Mateusz Prus, Fundacja Good Vibe. Pierwsze 2 koncerty to jest Koszalin, a dokładnie Jamno. Trzeci koncert to jest miejscowość Łazy i na koniec Kołobrzeg. I już mówię o szczegółach. Startujemy 14 czerwca, czyli najbliższą niedzielę. Gramy na przystani w Jamnie o godzinie 19, wstęp wolny i fantastyczna muzyka na zakończenie weekendu, taka do wychillowania się. Będzie to zespół Late Night Poems, muzyka jazzowa, nowoczesna jazzowa z elementami hip-hopu, także fantastyczny skład z Lemańczykiem, z Fortuną. Będzie także na wokalu SKB, który będzie rapował, ale w bardzo taki delikatny sposób, także zapraszam wszystkich serdecznie. I potem 20 czerwca, sobota, to samo miejsce, czyli przystań w Jamnie, zespół Omasta, 5 młodych panów z Krakowa, mają po 19-20 lat, ale grają absolutnie fenomenalnie, bardzo dynamicznie, jazzowo, ale z takim pazurem, z elementami też hip-hopu, obecnie zdobywają sławę, jeżdżą na festiwale zagraniczne, grają z amerykańskimi raperami. Zupełnie, zupełnie znakomity zespół Omasta. Trudno będzie wysiedzieć. 3 lipca to we współpracy z gminą Sianów koncert w Łazach na promenadzie. Godzina 20. Jest to cykl równocześnie, poza tym, że to jest Good Vibe Festival, to jest to cykl Zabujaj się w dźwiękach organizowany przez Łazy i tam wystąpi zespół Oxford Drama. To jest zespół, który jest duetem, nagrał kilka płyt, bardzo znany i lubiany. Chociaż ostatnio było ciszej, bo zrobili sobie przerwę taką artystyczną, kilkuletnią, ale już znowu się zeszli, znowu nagrywają nowy materiał i zaczynają koncertować, więc sprawdzimy, jak się Oxford Drama prezentuje po latach przerwy, po kilku latach przerwy. Będzie, myślę, że znakomita oprawa, bo to będzie zachód słońca, plaża, morze, Łazy. I koniec wakacji, 28 sierpnia, we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu. Zapraszamy na koncert, godzina 19. Na koniec już tak wakacji, na scenie plenerowej przy RCK-u wystąpi zespół Cinnamon Gum. To jest też w tej chwili rozchwytywany band, który bardzo dużo gra i który prezentuje taką muzykę soulową, funkową w stylu lat 70. Oni zresztą tak się kreują też w swoim wyglądzie, ubraniach, teledyskach. Tacy panowie z taką duszą retro, można powiedzieć, młodzi, ale właśnie tak grający w starym, dobrym, amerykańskim stylu, takim soulowo-funkowym. Także jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim partnerom, czyli Regionalnemu Centrum Kultury w Kołobrzegu, gminie Sianów oraz województwu zachodniopomorskiemu i miastu Koszalin, bo dzięki tym podmiotom możemy zaprosić na te letnie koncerty Good Vibe Festival i na wszystkie wstęp jest wolny. Pierwszy i drugi koncert, czyli 14 i 20 czerwca, to jest przystań w Jamnie. Tam przy samym pomoście jest taki lokal, gdzie można nabyć gofry, lody, także my przy tym lokalu zamontujemy scenę, a tam, gdzie jest parking, przed tym lokalem będą stały nasze leżaki, na których będzie można sobie usiąść i chłonąć muzykę.
17: Przypomnijmy, wielkie otwarcie festiwalu w najbliższą niedzielę o godzinie 19. Pierwsze dwa koncerty odbędą się na przystani w Jamnie, a kolejne w Łazach oraz Kołobrzegu. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Koncertami w ramach Good Vibe Festival zainteresowała się Oliwia Kisielewska.
16: SK Koszalin News.
19: Twierdza, port, uzdrowisko, film wojenny, szkoła rycerska i garnizon. Kołobrzeg brzmi jak miasto z kilkoma życiorysami. Od czego zacząć, żeby się nie pogubić?
20: Od początku. Dzisiejsze miasto plaż i sanatoriów przez kilka stuleci było przede wszystkim twierdzą. Nowożytna twierdza Kołobrzeg powstała w drugiej połowie XVII wieku, gdy elektor Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern postanowił zrobić z miasta potężny punkt obrony nad Bałtykiem.
19: Czyli chodziło o kontrolę całego wybrzeża.
20: Tak. Kołobrzeg leży przy ujściu Parsenty, na ważnym szlaku między Pomorzem Zachodnim a Bornholmem. Kto kontrolował ten fragment, miał wpływ na żeglugę z Bałtyku do cieśnin duńskich. Do tego dochodziły saliny i warzelnie soli, które dawały ogromne pieniądze, więc trzeba je było chronić.
16: To jest magazyn lokalny radia SK Koszalin.
19: Brzmi jak miasto, o które każdy chce się bić.
20: I tak było. Po wojnie 30-letniej, po wejściu wojsk cesarskich i Szwedów, stało się jasne, że trzeba zbudować zupełnie nową twierdzę. Gdy Szwedzi odeszli, Kołobrzeg został stolicą brandenburskiej prowincji pomorskiej. Elektor uznał, że nie może stracić jednego portu morskiego, więc otoczył miasto nowoczesnymi fortyfikacjami w stylu holenderskim.
19: I wtedy pojawia się system zalewania pól, jak z filmu katastroficznego.
20: Wykorzystano podmokłe tereny i parsentę. Zbudowano stawidła, które w razie zagrożenia pozwalały zalać łąki i pola wokół miasta. Kołobrzeg zamieniał się w wyspę praktycznie niedostępną. Ten system naprawdę wykorzystywano podczas oblężeń.
19: Twierdza, woda jako broń, a port?
20: U ujścia Parsenty powstała stocznia i port wojenny. Stacjonowała tam brandenburska flota. W mieście zorganizowano garnizon i komendanturę oraz jedną z pierwszych w Europie szkół wojskowych, Akademię Rycerską, kształcącą przyszłych oficerów armii brandenbursko-pruskiej.
19: Czyli mamy port, szkołę wojskową, system zalewania pól. Brakuje tylko wielkich bitew.
20: Te przyszły w czasie wojny siedmioletniej. Rosjanie kilka razy próbowali zdobyć twierdzę. W 1760 roku duży desant szwedzko-rosyjski nie złamał obrony pułkownika von der Heidego, bo odsiecz generała von Wernera rozbiła armię oblężniczą pod Zieleniewem.
19: Ale to nie był koniec.
20: W sierpniu 1761 roku Rosjanie wrócili pod wodzą generała Rumiancewa. Zamiast szturmu była blokada i ostrzał artyleryjski. Po prawie 5 miesiącach głodu twierdza skapitulowała 16 grudnia.
19: Pierwszy wielki upadek. Co dalej?
20: Gdy Rosja wycofała się z wojny, opuściła Kołobrzeg. Fryderyk II Wielki zlecił odbudowę i rozbudowę umocnień, skupiając się na obronie ujścia Parsenty. W latach 70. XVIII wieku powstały Fort Ujście i Reduta Morast. Zmodernizowano bastiony. Fort Ujście stał się kluczowym punktem obrony portu.
19: Fort Ujście to ten z latarnią morską?
20: Tak. Od XIX wieku na forcie stała latarnia. Po II wojnie światowej zbudowano nową, ceglaną wieżę. Dziś popularny punkt widokowy. Ale trzonem nadal jest stara, trzykondygnacyjna rotunda forteczna.
16: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Koszalin.
19: Skoro jesteśmy przy legendach, nie da się pominąć oblężenia z czasów napoleońskich. Kołobrzeg stał się wtedy bohaterem propagandy pruskiej i później niemieckiej.
20: Po klęskach Prus w 1806 roku do Kołobrzegu przybył oddział kawalerii francuskiej, żeby przejąć komendę. Dowódca pruski odmówił i postanowił bronić twierdzy bez względu na okoliczności.
19: Czyli jedno uparte nie i zaczyna się wielomiesięczne oblężenie.
20: Na początku 1807 roku pod Kołobrzeg przybyły wojska francuskie, w tym polski pułk piechoty. Francuzi mieli problemy logistyczne, a obrońcy w tym czasie budowali nowe szańce, rowy i forty wokół miasta.
19: I wtedy pojawia się nazwisko, które w Kołobrzegu wciąż dużo znaczy – Gneisenau.
20: Pod koniec kwietnia 1807 roku do miasta przybył major August Neidhardt von Gneisenau. Bitwa trwała od maja do początku lipca, a 1 lipca bombardowanie praktycznie zrównało miasto z ziemią.
19: A jednak Kołobrzeg nie został zdobyty.
20: Uratował go pokój w Tylży. Bohaterska obrona szybko urosła do rangi legendy. W Prusach, a później w Niemczech, dzień zakończenia walk, 2 lipca, obchodzono bardzo uroczyście. A w 1903 roku wzniesiono pomnik Gneisenaua i Nettelbecka.
19: I ta legenda wróciła w czasie II wojny światowej, kiedy nakręcono film Kolberg.
20: Tak, w latach 40. powstał monumentalny film wojenny Kolberg, który miał podnieść morale obywateli III Rzeszy, pokazując Kołobrzeg jako symbol niezłomnej obrony.
19: A co działo się z twierdzą po epoce Napoleona?
20: Po 1807 roku Kołobrzeg stał się ważnym ośrodkiem kontrabandy, a od 1813 roku punktem zbornym i szkoleniowym dla ochotników do wojen wyzwoleńczych przeciw Napoleonowi.
19: Czyli twierdza żyje dalej, ale już w innym kontekście politycznym.
20: W 1820 roku król Fryderyk Wilhelm III nadał Kołobrzegowi status twierdzy pierwszej kategorii, co oznaczało kolejną modernizację i budowę nowych szańców oraz fortów. To była ostatnia duża rozbudowa pruskiej twierdzy.
19: A potem świat się zmienia. Pojawiają się modne kąpiele morskie, kurorty. Ludzie chcą jeździć nad morze, żeby odpocząć.
16: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Koszalin.
20: I tu zaczyna się drugi życiorys Kołobrzegu. Już w XVIII wieku modne były lecznicze kąpiele morskie, a na początku XIX wieku Jan Henryk von Held opisał je w książce. Plany uzdrowiska przerwały wojny napoleońskie, ale wróciły w latach 30. XIX wieku.
19: I wtedy twierdza zaczyna przeszkadzać?
20: W pewnym sensie tak. Powstają kąpieliska, ogrody, zakłady lecznicze, inwestycje wychodzą poza obwałowania. W 1872 roku cesarz Wilhelm I rozkazuje likwidację twierdzy lądowej, a w 1887 twierdzy morskiej.
19: Czyli oficjalnie koniec epoki twierdzy. Co się dzieje z fortyfikacjami?
20: Zaczyna się ich adaptacja. Zasypywanie rowów, likwidacja wałów, miasto gwałtownie się rozrasta. Na początku XX wieku Kołobrzeg jest już renomowanym uzdrowiskiem, ale garnizon wojskowy pozostaje, a w czasie I wojny światowej miasto pełni rolę wielkiego lazaretu i kwatery sztabu generalnego.
16: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Koszalin.
19: Czyli nawet jako kurort Kołobrzeg nie przestaje być miastem wojskowym. To się nasila w latach 30. XX wieku.
20: Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy wokół Kołobrzegu powstają nowe kompleksy wojskowe. Po 1939 roku miasto znów staje się wielkim lazaretem i ośrodkiem wypoczynkowym dla żołnierzy. W 1944 roku zapada decyzja, która przywraca mu status twierdzy.
19: To jest ten moment, kiedy pojawia się nazwa Festung Kolberg.
20: 28 listopada 1944 roku Adolf Hitler rozkazuje przekształcić Kołobrzeg w twierdzę. Rozpoczyna się ewakuacja sanatoriów i szpitali, mobilizacja wszystkich zdolnych do służby, budowa barykad. Mieszkańcy próbują uciec z miasta wszelkimi sposobami.
16: To jest magazyn lokalny radia SK Koszalin.
19: Kto dowodzi obroną?
20: Początkowo generał major Paul Hermann, a tuż przed walkami zastępuje go pułkownik Fritz Fullriede. W nocy 3 marca 1945 roku ogłasza się stan oblężenia, a nad ranem 4 marca zaczyna się bitwa.
19: Na początku walczą tylko jednostki radzieckie.
20: Tak, nieprzygotowane do szturmu twierdzy, więc pierwsze ataki zostają odparte. 7 marca pod Kołobrzeg kieruje się 1. Armia Wojska Polskiego z rozkazem zdobycia miasta. 8 marca zamyka pierścień okrążenia, a do 12 marca w ciężkich walkach przełamuje zewnętrzny pierścień obronny.
19: Potem zaczyna się walka o Śródmieście. Typowa bitwa uliczna.
20: Od 12 marca trwa szturm na drugi pierścień obrony i umocnione obiekty w centrum. Zdobywa się Wyspę Solną, forsuje rzekę, opanowuje gazownię. Trwa szturm na dworzec kolejowy broniony przez pociąg pancerny Pancerzug 72A.
19: I wreszcie Fort Ujście.
20: 17 marca zaczyna się ostatni bój o Fort Ujście. Nad ranem 18 marca ostatnie oddziały niemieckie ewakuuje się morzem. Po południu na ruinach fortu odbywa się msza i ceremonia zaślubin Polski z morzem.
19: W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ta bitwa staje się jednym z najważniejszych mitów wojennych.
20: Tak, podkreśla się, że to największa bitwa uliczna stoczona przez Wojsko Polskie podczas II wojny światowej. W Kołobrzegu powstają pomniki, tablice, cmentarz wojenny, a w 1969 roku film Jarzębina Czerwona.
19: A co dzieje się z miastem po 18 marca 1945 roku?
20: Działa radziecka komendantura wojenna. Armia Czerwona zajmuje koszary i wywozi majątek. W kwietniu polska delegacja nie dostaje zgody na przejęcie miasta. Siedzibę powiatu tworzy się tymczasowo w Karlinie.
19: Dlaczego Sowieci nie chcą oddać Kołobrzegu?
20: Miasto ma być bazą dla desantu na Bornholm. 9 maja z portu wypływają radzieckie kutry torpedowe, które zmuszają garnizon niemiecki na wyspie do kapitulacji. Akt poddania Bornholmu podpisuje się w nocy z 9 na 10 maja w Kołobrzegu.
19: Kiedy Kołobrzeg formalnie staje się Polski?
20: 1 czerwca 1945 roku. Miasto przestaje być twierdzą, zaczyna się kolonizacja i odbudowa.
16: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Koszalin.
19: Ale wojskowy charakter wcale nie znika.
20: Nie. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Kołobrzeg nadal jest ważnym miastem garnizonowym. Rozważano nawet zamianę go w miasto zamknięte. Ostatecznie powstała eksterytorialna baza w Bagiczu z radzieckim osiedlem w Podczelu.
19: I znów wracamy do fortyfikacji. Część przejmuje Ludowe Wojsko Polskie, część władze cywilne.
20: W latach 50. w czasie napięć między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi wokół Kołobrzegu powstają nadbrzeżne umocnienia i punkty obserwacyjne. Zaostrza się przepisy, kontroluje osoby na plaży, a dopiero w latach 60. wraz z rozwojem uzdrowiska odchodzi się od tych praktyk.
19: Wspomniałeś o szańcu Kleista. Jakie jeszcze elementy dawnej twierdzy można dziś zobaczyć w Kołobrzegu?
20: Jest ich sporo. Z XVII wieku pochodzi bastion Magdeburg na prawym brzegu Parsenty. Obok, w parku imienia generała Henryka Dąbrowskiego, widać zarysy bastionu Pommern i Fosse. Z XVIII wieku mamy bastion Geldern na Wyspie Solnej, a właściwie jego pozostałość. Bramę Radzikowską z 1708 roku, dawną zachodnią bramę wjazdową do twierdzy.
19: A co z Batardo? To brzmi bardzo tajemniczo.
20: Batardo to był most obronny i system spiętrzania wody na Parsencie ze stawidłami, galerią strzelecką i tak zwanym mostem z orłami. Używano go jeszcze w 1945 roku. Po wojnie niszczał. W latach 80. został uszkodzony przez prace saperskie, a potem rozebrany bez konsultacji z konserwatorem. Zostały tylko fragmenty w nurcie rzeki i nowy most na ich miejscu.
19: Czyli przykład, jak można bezpowrotnie stracić unikatowy zabytek techniki.
20: Niestety tak. Na szczęście inne obiekty przetrwały lepiej. Reduta Morast na północnym cyplu Wyspy Solnej to pięcioboczny wojenny szaniec, który w 1945 roku bronili niemieccy marynarze. Dziś wokół jest port jachtowy, a zabudowania służą jako restauracja i mały amfiteatr. Podobnie reduta solna z lat 30. XIX wieku, broniona w 1945 roku przez Volkssturm. Dziś wykorzystywana jest przez Związek Harcerstwa Polskiego jako baza żeglarska i miejsce biwakowe.
16: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Koszalin.
19: Wspomniałeś o Forcie Wilczym, który później stał się amfiteatrem.
20: Fort Wilczy z początku XIX wieku miał chronić port od wschodu. Po modernizacji nazwano go Gneisenau, a w XX wieku przebudowano na amfiteatr, gdzie od końca lat 60. odbywały się festiwale piosenki żołnierskiej. Dziś nadal służy koncertom i festiwalom.
19: A szaniec Waldenfelsa, znany dziś jako kamienny szaniec?
20: Powstał nad morzem w latach 30. XIX wieku, obok Fortu Wilczego, tworząc system wschodnich umocnień twierdzy. Dziś to popularne miejsce spacerów, ale nazwa przypomina o dawnych walkach.
19: Wspomnijmy jeszcze o obiektach z XX wieku, na przykład bateria Nettelbeck.
20: To bateria przeciwlotnicza i przeciwokrętowa z lat 30. przy basenie rybackim. Przed wojną działa przeniesiono, więc w 1945 roku nie walczyła. W latach 80. na jednym z bunkrów zbudowano wieżę radaru brzegowego Daniela, używaną do dziś.
19: Czyli dawne fortyfikacje i nowe technologie spotykają się w jednym miejscu.
20: Pod Kołobrzegiem działała też stacja radarowa Kondor z czasów II wojny światowej z radarami Würzburg-Riese i Freya. Dziś zostały tylko betonowe fundamenty.
19: A co z koszarami?
20: Są białe koszary z początku XX wieku, dawniej artylerii, ważne w 1945, dziś cywilne. Podobnie czerwone koszary, dawniej piechoty.
19: I koszary Waldenfelsa z lat 30., dziś siedziba 8. Batalionu Remontowego.
20: Tak, a do tego dawna kuźnia na Wyspie Solnej z XVIII wieku i budynek aresztu garnizonowego nad Parsentą, po wojnie używany m.in. przez Urząd Bezpieczeństwa, dziś Sala Królestwa Świadków Jehowy.
16: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Koszalin.
19: W tej militarnej układance są też obiekty kojarzone z cywilnym życiem, które w czasie walk pełniły funkcje obronne. Dobrym przykładem jest Bazylika Mariacka, gotycki kościół, który w 1945 roku stał się schronieniem dla cywilów i ważnym punktem obrony. Został zbombardowany, ale po wojnie go odbudowano.
20: Dworzec kolejowy także ma swoją wojenną kartę. W marcu 1945 roku był silnym punktem obrony, wspieranym przez pociąg pancerny. Po wojnie służył Armii Radzieckiej jako magazyn zboża, potem wrócił do kolei.
19: Jest też dawna fabryka narzędzi farmaceutycznych, która w czasie bitwy była bastionem wschodniego odcinka obrony.
20: W pobliżu stało stanowisko artylerii. 17 marca podczas ataku na zakłady zginęła podporucznik Gierczak, później odznaczona orderem Virtuti Militari. Po wojnie budynek przejęło uzdrowisko. Dziś mieści się tam filia uczelni wyższej.
19: Nie można pominąć wieży ciśnień.
20: Neogotycka wieża z 1885 roku była częścią miejskiego wodociągu i głównym zbiornikiem wody dla obrońców i cywilów. Przetrwała wojnę, po latach znów włączono ją do systemu i dziś nadal służy miejskim wodociągom.
19: Wspomnijmy jeszcze o schronach przeciwlotniczych.
20: W czasie II wojny światowej w całym Kołobrzegu zbudowano sieć schronów. Większość przetrwała, choć dziś są zdewastowane albo ukryte w zieleni. Część służy jako zimowiska dla nietoperzy.
19: Kiedy patrzy się na tę historię w całości, widać miasto, które przeszło drogę od Grodziska i średniowiecznych murów, przez nowożytną twierdzę, po uzdrowisko i garnizon, a ślady dawnych epok wciąż są w przestrzeni miasta.
20: To chyba najciekawsze w Kołobrzegu. Fort Ujście z latarnią, reduty, amfiteatr na Forcie Wilczym, koszary zamienione na budynki cywilne, wieża ciśnień między blokami, Bazylika Mariacka, ratusz Szinkla. Wszystko to tworzy krajobraz, w którym historia twierdzy jest częścią codziennego miasta.
16: SK Koszalin News.
17: Za nami konferencja Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Wydarzenie było podsumowaniem projektu pod nazwą More Life Future. Z jedną z ambasadorek akcji rozmawiał nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
0: W dzisiejszym eskowym studiu mam ogromną przyjemność gościć panią doktor inżynier Agnieszkę Piegat.
21: Dzień dobry.
0: Teraz w ogromnym skrócie, bo jeżeli miałbym przedstawić panią doktor należycie, zajęłoby to troszeczkę czasu, więc pokrótce, tak by nasi słuchacze mogli się zorientować, kim pani jest. Naukowczyni ZUT, która wraz ze swoim zespołem ZUT-u oraz PUM-u opracowała nową metodę terapii raka z wykorzystaniem nanocząsteczek. Zdecydowałem się akurat na ten fragment, bo jest bardzo, brzmi imponująco, prawda?
15: Tak.
0: I możemy na początek rozwinąć tak, żebyśmy, nie tylko nasi słuchacze, i tak, żebym ja również zrozumiał, o co chodzi.
15: Tak, więc naszym pomysłem czy ideą była próba stworzenia nośnika dla leku, czyli my nie opracowujemy jakby nowego leku, tylko sposób jego bardziej bezpiecznego dostarczenia. Mhm. Więc gdybyśmy to sobie mieli wyobrazić, to pacjentki, które chorują na raka jajnika, szczególnie w zaawansowanej formie, kiedy już mają przerzuty do otrzewnej, czyli do wnętrza naszej jamy brzusznej, no bardzo trudno jest lekarzom dotrzeć do wszystkich ognisk, usunąć te wszystkie komórki nowotworowe, więc my staramy się opracować taki nośnik dla leku, żeby trafiać właśnie bezpośrednio w komórki rakowe, więc można by powiedzieć, że to jest taka terapia celowana, a tym samym bezpieczniejsza dla pacjentek.
0: Mhm. To jest chyba tak z każdą chorobą, że jeżeli już dotrze do otrzewnej, to już jest bardzo niebezpiecznie, prawda?
15: No to jest już, tak jak mówię, stadium, które jest już bardzo agresywne, które ciężko opanować, ponieważ ciężko lekarzom właśnie znaleźć wszystkie ogniska chorobowe. No i to rozprzestrzenianie się jest wtedy zdecydowanie bardziej agresywne.
0: Mhm. Czy tą nową metodę terapii można nazwać przełomem?
15: Wydaje nam się, że tak, bo na tyle, na ile robiliśmy przeglądu literatury dostępności na rynku, to owszem są różne sposoby dostarczania leków przeciwnowotworowych, natomiast do tego zastosowania, wykorzystując te właściwości, tutaj powiem słowo klucz, mukoadhezyjne, czyli taką zdolność przyczepiania się do śluzu, nie ma na tą chwilę. Okay. Natomiast my jesteśmy jeszcze bardzo na początku.
0: Okej, no tak, bo to trzeba sprawdzić i zweryfikować, zrobić konkretny research, czy coś takiego w nauce się, czy już czegoś takiego nie było, tak? Dobrze rozumiem?
15: Tak, no nauka teraz bardzo intensywnie się rozwija, także nadążyć za tym wszystkim jest tak. Trudno.
0: Natomiast... Wpaść na coś to jedno, ale jeszcze trzeba zobaczyć, czy w międzyczasie ktoś
15: dokładnie,
0: też nie wpadł na to samo.
15: Dokładnie, więc tutaj na pewno powiedziałabym, czas się liczy, natomiast no poza czasem potrzebujemy też finansowania, więc tutaj walczymy na pewno z tym, żeby to pchnąć dalej do przodu.
0: Jasne, a jeżeli chodzi o finansowanie, to tak przez moją ciekawość dopytam, można liczyć na wsparcie, nawet nie wiem, kogo wymienić właśnie, czy miasta, państwa, czy instytucji?
15: No my na tą chwilę opieramy się głównie na różnego rodzaju instytucjach, które finansują po prostu naukę, tak? Więc to są różnego rodzaju i państwowe, i fundacyjne instytucje, także no póki co to są te pieniądze.
0: Mhm. To tak właśnie tytułem wstępu, jeżeli chodzi o dokonania, ale mówię, to jest tylko jego naprawdę malutka część. Spotkaliśmy się głównie z tego względu, że jest pani jednym z ambasadorem kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko. Jak pani się widzi w tej roli? Mam na myśli to, że kampania mówi o tym, że w każdej chwili można zmienić bieg swojej historii, zawodowy, czy też inny, niezależnie od wieku. I jak to się przekłada na pani historię?
15: Myślę, że zostałam wybrana i zaproszona do tego projektu właśnie po części ze względu na tą działalność naukową, po części też z tego względu, że od początku ta ścieżka naukowa nie była tą moją ścieżką taką, powiedziałabym, zaplanowaną.
0: Okay.
15: Ja generalnie miałam inny pomysł trochę na życie, albo przynajmniej powiedziałabym może marzenia, to była farmacja albo psychologia. Nie udało się. Skończyłam naszą Politechnikę Szczecińską, gdzieś tam właśnie dotknęłam tematu biomateriałów, czyli tych materiałów dla medycyny i to mnie wciągnęło. Natomiast praca naukowca, czy praca w ogóle na uczelni jest taką pracą, gdzie cały czas trzeba się rozwijać, cały czas trzeba się dokształcać. Ja też nie lubię siedzieć w miejscu, więc sobie coś tam co chwilę wynajduję do działania, więc myślę, że dlatego podpasowałam do tego projektu.
0: Mhm. No tak, no bo to nie jest w pani przypadku, w przypadku naukowca zdobyć, nabyć daną wiedzę i już, tylko faktycznie to się tak wszystko rozwija w takim tempie, że wy cały czas musicie robić aktualizację, że tak powiem.
15: Tak, to jest cały czas ładowanie nowych wiadomości. No tym bardziej, że moja praca to nie tylko praca naukowa, ale też praca ze studentami, więc prowadzenie zajęć, więc tutaj, żeby pokazywać im to, co najnowsze i to, co faktycznie dzieje się w obszarach, w których ich kształcimy, no to
2: cały czas samemu też się trzeba dokształcać i uczyć.
0: Mhm. Jakie znaczenie w Pani karierze naukowej miała kontynuacja edukacji po ukończeniu studiów magisterskich?
2: Mhm.
0: Że zdecydowała się Pani, że jeszcze?
2: Właśnie, tam. Więc ja realizując pracę magisterską gdzieś tam zaświtało mi w głowie, że może faktycznie chciałabym kontynuować bycie na uczelni.
0: Czyli to jeszcze
2: więc...
0: było takie może, to nie było...
2: Tak,
0: takie...
2: więc no bo to człowiek taki był wtedy niepewny, więc ja pamiętam jak poszłam do mojej pani promotor i zapytałam, czy ona by mnie widziała może na doktoracie i taka pamiętam te emocje takiej niepewności, czy będę wystarczająco. Powiedziała, że tak. Byłam jej drugą doktorantką, więc zaraz po studiach magisterskich rozpoczęłam studia doktoranckie, w trakcie których też udało mi się i wyjeżdżać, i skończyć jeszcze studia podyplomowe z biomateriałów, więc się nakręcałam, że tak powiem, do działania. Potem po doktoracie, no to już dostałam najpierw posadę na uczelni jako asystent, a obecnie jestem adiunktem.
0: Jakie umiejętności poza wiedzą specjalistyczną są według Pani kluczowe dla osoby, która chce stale się rozwijać naukowo i zawodowo?
2: Myślę, że w takim rozwoju najważniejsza jest ciekawość. To trzeba chcieć po prostu, trzeba szukać sobie możliwości bo jeżeli ktoś zostanie w miejscu, będzie starał się tylko robić od do, no to na pewno nie jest, nauka to nie jest obszar, gdzie da radę się zatrzymać i robić. Znaczy wiadomo, że takie osoby na pewno też są, ale tutaj, żeby mnie ta chęć jakby poznawania napędza, więc to jest na pewno, ja bym pierwsze co to powiedziała, że ciekawość.
0: Ciekawość, czyli ta ciekawość jest takim motorem napędowym, no bo na pewno robi pani bardzo dużo rzeczy i na pewno przychodzi zmęczenie i zwątpienie, jak w przypadku każdej osoby z różnych dziedzin.
2: Dokładnie.
0: Więc to ta ciekawość jest faktycznie cały czas tym takim punktem numer jeden?
2: Ja już kilkakrotnie podkreślałam też, że ja jestem trochę taką idealistką. Ja bym bardzo chciała coś po sobie zostawić, więc dla mnie jeszcze jest ten taki wymiar, powiedziałabym, utylitarności albo działania takiego dla ludzi. Więc tutaj te materiały dla medycyny faktycznie są takim obszarem, że nawet jeżeli powiedzmy tego aktualnego projektu nie dowiozę do końca, że ten sposób znajdzie się na rynku, ale dołożę ileś cegiełek, no to będę miała takie poczucie spełnienia. To jest jedna rzecz. Wiadomo, że zdarzają się momenty zwątpienia, kiedy po raz enty, nie wiem, nie dostajemy finansowania albo odrzucają nam artykuł.
0: No właśnie.
2: I są te momenty takiego zwątpienia. Albo też przemęczenia, bo to praca, która w zasadzie mogłaby się nigdy nie kończyć, bo tu zawsze będzie coś do zrobienia. Więc na pewno, więc trzeba sobie umieć znaleźć balans pomiędzy pracą a czymś innym w życiu.
0: Rozumiem, ale dąży Pani do czegoś takiego dużego, żeby pozostawić po sobie, jak Pani powiedziała, no ale jak możemy przeczytać, jest Pani współautorką 20 publikacji, ponad 30 streszczeń konferencyjnych i jednego udzielonego patentu. Czy to już nie jest jakaś część historii, którą można by zostawić po sobie? Jest na pewno Pani z tego dumna, ale to jeszcze nie to. Dąży Pani po więcej. Tak to mogę odebrać?
2: No, powiem tak.
0: Ja tylko tutaj mówię. Tak. Ja wyrywam po prostu z tego wszystkiego, co już Pani po sobie zostawiła, ale rozumiem, że to musi być coś jeszcze bardziej wow.
2: Nawet chyba nie, że wow, ale... No ale to nie jest koniec mojej pracy, tak? To jeszcze jest x lat aktywnego działania, więc akurat publikacje to jest coś, powiedziałabym, z czego my jesteśmy rozliczani, tak? Jedni muszą przygotować tabelki w Excelu, my musimy publikować, więc ta liczba publikacji jest czymś naturalnym, że ona w naszym dorobku wzrasta, tak? Więc to nie jest, powiedziałabym, nic spektakularnego, że ta liczba publikacji u każdego z nas jest spora. Natomiast, tak jak mówię, ja bym chciała czegoś więcej. O tak, na pewno dążę do tego, żeby możliwie dużo pozostawić i Jezu, tak brzmi to bardzo patetycznie, ale ja lubię działać, tak? Lubię pracować w laboratorium, lubię się zastanawiać, lubię dyskutować z zespołem wyniki, więc na pewno będzie tego więcej.
0: Możemy też przeczytać, że od momentu ukończenia doktoratu uczestniczyła Pani w 4 projektach badawczych, w tym jednym zagranicznym z partnerem przemysłowym jako główny wykonawca. Może Pani pokrótce chociażby opowiedzieć o jednym z tych 4 projektów?
2: No akurat nasza katedra, poza tym, że zajmuje się materiałami takimi stricte dla medycyny, pracuje ogólnie nad materiałami bezpiecznymi, powiedziałabym, ale też między innymi dla środowiska, i ten projekt, wydaje mi się, o którym tutaj jest mowa, to był taki duży projekt kierowany właśnie przez panią profesor, która kieruje naszą katedrą. To był projekt Green Map, który dotyczył opracowania nowych materiałów opakowaniowych, które będą biodegradowalne. I tam faktycznie mieliśmy, to był taki duży europejski projekt, mieliśmy kilkoro członków z całej Europy, między innymi z Włoch, z Węgier, i tam faktycznie założenie było bardzo, bardzo ciekawe i powiedziałabym takie pociągające, bo osoby z uczelni jechały do firm, a osoby z firm przyjeżdżały na uczelnię. Aha. Więc tam mieliśmy jakby za zadanie podpatrzeć i spróbować wypracować coś nowego. Więc ja byłam właśnie między innymi miesiąc w Bolonii, kilkakrotnie byłam po kilka miesięcy w Hamburgu, właśnie w firmach. Jedna zajmowała się oceną cyklu życia materiału, czyli analizowaliśmy, co się z nim dzieje, od syntezy w zasadzie do momentu biodegradacji. Natomiast druga firma to była firma taka produkcyjna, która przetwarza właśnie różnego rodzaju materiały, które ulegają degradacji, i próbuje je wprowadzić między innymi do przemysłu lotniczego, do przewozów pasażerskich, produkując materiały, które po prostu będą degradować z czasem. Teraz można się dowiedzieć tylu jakby ciekawych rzeczy właśnie będąc w firmach, bo się okazuje, że na przykład przy przewozach pasażerskich taka Lufthansa walczy praktycznie o każde kilka gram materiałów, które muszą umieścić na pokładzie, żeby obsłużyć pasażerów. Więc im lżejsze na przykład tacki do podawania posiłków.
0: Jak fascynujące. Tak. Aż mieciary przez...
2: takie tacki właśnie, boksy te, w które oni umieszczają jedzenie, oni wszystko chcą, że tak powiem w cudzysłowie, odchudzić. Więc zamiast na przykład kiedyś były metalowe, teraz starają się robić właśnie z tworzyw. Dodatkowo jeszcze tych tworzyw spienionych, czyli taka powiedzmy struktura porowata, o tak byśmy sobie to wyobrazili, bo dzięki temu one są już lżejsze. I sumarycznie, jak dołożymy tą każdą jedną cegiełkę, to okazuje się, że w oszczędności paliwa samego to się robią nagle duże liczby. Więc my nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy, nad

0: tak, więc to jest, ja gdzieś tam przygotowując się właśnie, czy przy okazji tego projektu, dotarłam do danych, że na taki 12-godzinny lot na jednego pasażera produkuje się tam ponad 2 kg plastiku na jednego pasażera. No to teraz, jeżeli sobie to przeliczymy, że mamy...
1: A tych lotów jest...
0: Tych lotów jest X, pasażerów jest tam 300 plus na takich dużych, w takich dużych samolotach, no to się robią ogromne, naprawdę ogromne ilości plastiku, który jest po prostu jednorazowego użytku. Więc ja pamiętam, jak leciałam do Stanów i były w jakiejś promocji bilety tam klasa Economy Plus i się zastanawiałam, na czym ten plus będzie polegał. Niech pan zgadnie, na czym polegał plus.
1: No nie mam pojęcia.
0: Na tym, że dostałyśmy jedzenie w porcelanowych, w sensie w ceramicznych pojemnikach. Bo musieli już prawdopodobnie, to już jest cięższe.
1: Okej.
0: Niby bardziej eko, bo wielokrotnego użytku, ale cięższe.
1: No właśnie.
0: I za to się dodatkowo płaciło, żeby zjeść ekologiczniej.
1: Ekologicznie.
0: Z ceramicznego... tam miseczki, pojemniczka, czy cokolwiek, nie? Nie z jednorazówki, ale więc...
1: Ciekawe.
0: Więc no, to tak naprawdę czasami jak się zastanowimy, no bo ja na przykład jestem fanką Formuły 1 i wiedziałam, że tam walczą o każdy gram i mogłam sobie wyobrazić, że tworzą faktycznie lekkie, ale wytrzymałe materiały, tamto, ale w takich codziennych rzeczach właśnie jak, znaczy codziennych, niecodziennych, ale transporcie takim publicznym, samolotowym, to było dla mnie coś takiego wow.
1: Rozmawiała pani z Robinem na ten temat, a propos kampanii? Jako, że też się ściga?
0: No ja go tam podglądam no, cały czas, więc fajnie, jak gdzieś tam ostatnio się właśnie ścigał na torze w Austrii, i, na którym ja byłam z kolei 2 lata temu na wyścigu F1, więc to takie fajne, naprawdę fajnie poznać kogoś faktycznie z tego świata, gdzieś tam wrzucił zdjęcie z Maxem Verstappenem i mówię, wow!
1: No, też wspominał wczoraj o nim i w ogóle był pierwszym gościem, jeżeli chodzi o ambasadorów. Wczoraj rozmawialiśmy, bardzo sympatyczny młody człowiek.
0: Tak,
1: z ogromnymi sukcesami.
0: Tak, naprawdę.
1: No ale wróćmy do pani. Chociaż te ciekawostki naprawdę z pokładem samolotu, naprawdę to jest coś, co ja teraz będę powtarzał znajomym. Ale i że tak jeszcze właśnie wrócę, ta akcja jakby została sfinalizowana, to faktycznie weszło w życie?
0: No myśmy stworzyli faktycznie prototypowe opakowania. Mieliśmy też partnera holenderskiego w firmę, która powiedzmy potencjalnie mogłaby być, o tak, zainteresowana wdrażaniem tego. Natomiast, no, niestety, nawet przy udziale partnera przemysłowego w tak dużym projekcie, to nie jest zawsze gwarantowane, że ten partner od razu już to weźmie, zacznie u siebie stosować. Natomiast na pewno oni są bardzo zainteresowani, ponieważ oni nam dostarczali jeden z monomerów, czyli tych substancji, z których myśmy te tworzywa robili. Więc potencjalnie ta współpraca gdzieś tam dalej jest. Natomiast rzadko kiedy się na tym etapie projektu, w którym myśmy akurat realizowali, to był bardziej taki projekt właśnie skierowany na ludzi, na wymianę informacji, doświadczeń. Natomiast kontakt z firmą cały czas jest, więc to jest coś, co oni na pewno, firmy poszukują, bo do tego ich też zmuszają regulacje wszelkiego rodzaju prawne, tak? Coraz bardziej Unia Europejska też się skupia na tym, żeby ograniczać ilość tego plastiku, powiedzmy, szkodliwego, tak? Dla środowiska. Pompują, że tak powiem, w to pieniądze, więc kto wie, może kiedyś ten materiał będzie na rynku.
1: Za tydzień będę leciał samolotem, zwrócę uwagę na każdy ciężar. Faktem inną linią, ale będę teraz miał to w głowie na pewno. Proszę mi powiedzieć, jakie rady dałaby pani młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę edukacyjną? Zresztą pani ma styczność ze studentami cały czas, więc pewnie możliwe, że takie rady pani daje, ale takim, którzy rozważają naukę poza granicami Polski.
0: Przede wszystkim się nie bać, próbować, właśnie startować do różnego rodzaju programów. Ja sama też byłam na wymianie Erasmus podczas studiów jeszcze moich.
1: To była jedna z pierwszych takich podróży zagranicznych,
0: tak,
1: jako studentka?
0: Tak, to była pierwsza. Ja w zasadzie pierwsza, to był rok 2004, więc jako pierwsza w ogóle wyjechałam z wydziału na wymianę Erasmusa.
1: O, to była pani takim
0: przycierałam,
1: przykładem.
0: Przycierałam szlaki. Pamiętam, że po prostu administracyjnie to zarzuciłam takiego ćwieka paniom w rektoracie, jak one mnie mają rozliczyć i w ogóle chodzi tam o oceny, bo wtedy były jeszcze inne systemy. U nas były te

0: Tradycyjne oceny w Niemczech już wchodziły punkty, które się zbierało za przedmioty, więc to była taka troszeczkę...
1: No się martwiła pani, jak to będzie?
0: Trochę tak, bo ja wyjeżdżałam... wyjeżdżałam na cały semestr, więc to naprawdę było wyzwanie. W ogóle studiowałam tam po niemiecku, bo ja do czasu studiów doktoranckich to w zasadzie moim głównym takim językiem był język niemiecki, więc to było duże wyzwanie. Ale tak, wracając do młodych ludzi, nie bać się, podejmować ryzyka i nie fiksować się na jednym pomyśle, ja bym tak powiedziała. Nie zawsze ta ścieżka, którą my sobie wyobrażamy, faktycznie życie pozwoli nam ją zrealizować, więc być otwartym na to, co się w życiu dzieje. Ja w ogóle wczoraj też miałam okazję porozmawiać ze studentami, którzy u nas studiują i okazuje się, że oni teraz po skończeniu tego pierwszego stopnia inżynierskiego, część z nich planuje rozpocząć w ogóle inne studia, na przykład farmację albo próbują na medycynę, bo zobaczyli, okej, chcą już to dokończyć, bo są już na tak zaawansowanym semestrze, więc szkoda byłoby tych lat nie podsumować, ale próbują dalej. I to naprawdę mi pokazało, że faktycznie młodzi ludzie mają otwarte głowy, chcą. I tak jak u nas było, ta ścieżka taka bardzo mocno zafiksowana w głowie, mówię w moim pokoleniu, tak? Czyli liceum, studia, praca, tak oni...
1: Żeby się kurczowo trzymać tej jednej ścieżki.
0: Tak, żeby gdzieś tam nie wybijać się z tego szablonu, a oni nie. Oni próbują, a jeśli chodzi o zagranicę, no to tak... Myślę, że teraz już nie ma co mówić, że język, bo oni wszyscy świetnie mówią po angielsku. To jest w zasadzie rzecz, która nie wymaga podkreślania. Natomiast odwaga, no i ja będę wracać do tej ciekawości, bo jeżeli jesteśmy ciekawi, jeżeli chcemy próbować, to w zasadzie świat stoi otworem. Mhm. Takie jest moje zdanie. Oni mają taki ogrom możliwości teraz, że naprawdę... Dla mnie to chyba nie ma limitów w zasadzie, no jeżeli ktoś chce.
1: Niebo może być limitem, albo nie być nawet, tak się mówi.
0: No, zobaczymy, nie? Latamy już gdzieś powyżej nieba, więc...
1: A propos tych samolotów.
0: Tak.
1: Świetnie, czyli się nie bać. No tak, no jak jeżeli pani jako pierwsza faktycznie zdecydowała się podczas studiów na taką wymianę, gdzie to wszystko było takie nowe i takie nieodkryte, no to jest pani doskonałym przykładem, żeby faktycznie w tych czasach nie ma co się bać i korzystać z tych programów. I trzeba pamiętać, że zawsze coś podczas jakiegoś takiej wymiany czy właśnie podróży za granicę w kontekście studiów może się zdarzyć coś fajnego, nowego.
0: Dokładnie, to jest taka możliwość poznania nowych osób.
1: Nawet to jest dużo.
0: To jest naprawdę... Zwykle w takich ośrodkach są ludzie już z różnych krajów, tak? Więc ja też pamiętam, jak byłam, to już akurat w trakcie doktoratu, byłam 2 miesiące w Londynie. I ja tam w zasadzie nie współpracowałam z typowym, jakby z rodzimymi Anglikami, tak? Ja tam w zespole były osoby z różnych państw i to było coś tak fenomenalnego, bo ja poznałam tyle różnych kultur, tyle różnych miejsc dzięki temu, bo każdy z nas chciał coś zwiedzać, więc to jest naprawdę coś wspaniałego.
1: Tak zbliżając się powoli do końca, chociaż bardzo przyjemnie się rozmawia, mam tutaj takie przygotowane pytanie a propos kampanii. Jak pani zdaniem zmienia się rola naukowca w XXI wieku? I jakie kompetencje stają się coraz bardziej istotne? To tak a propos tego rozwoju. Pytanie brzmi bardzo, bardzo skomplikowanie, ale liczymy na odpowiedź.
0: Myślę, że najważniejszą taką cechą jest umiejętność podążania za zmianami, bo nawet ja teraz widzę, jak mocno zmienia się system pracy. W sensie wszystkie narzędzia, chociażby sztucznej inteligencji, one z jednej strony ułatwiają, ale z drugiej strony są dużym haczykiem, więc tutaj trzeba umieć nadążać na pewno.
1: I się nie pogubić w tym.
0: I się nie pogubić, tak? Nie dać się też zbytnio wciągnąć, pozostać gdzieś tam jednak stabilnie.
1: Zachować balans.
0: Tak, zachować jakiś balans i nie dać się porwać, chociaż można, myślę, się zatracić. Co jeszcze? ja myślę, że tutaj w nauce w ogóle ta otwartość na innych ludzi i umiejętność współpracy, bo to jest coś, co będzie zawsze konieczne, tak? Umiejętność współpracy, szczególnie jeżeli chcemy właśnie realizować takie projekty, powiedziałabym, zahaczające o wiele dziedzin, więc tutaj interdyscyplinarność, komunikacja, to będą... Wrócimy, mam wrażenie, mocno do tych tak zwanych umiejętności miękkich, tak? Czyli komunikacji, porozumiewania się, umiejętności dostosowywania do pracy w zespole.
1: No właśnie, a takie umiejętności, te takie można by powiedzieć podstawowe, ale jakże ważne, można właśnie nabyć właśnie dzięki takim wymianom, czy decydowaniem się na różne programy. Właśnie poznawanie ludzi, komunikacja. Nawet nie wiemy, jak szybko nam się taka umiejętność przyda.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest coś, co na pewno jest przydatne, czyli ta komunikacja i taka otwartość na ludzi i ciekawość też ludzi, bo ja mam ostatnio wrażenie, że bardzo dużo ludzi tak koło siebie przechodzi, nie zwracając uwagi, a czasami naprawdę chwila rozmowy z kimś i okazuje się, że mamy jakieś wspólne tematy albo możemy coś wspólnie zrobić, więc i to nie mówię tutaj tylko na w kontekście zawodowym, ale też chociażby spędzania wolnego czasu czy realizacji jakichś swoich planów prywatnych.
1: Czyli stawiamy na ciekawość,
0: tak.
1: I tym właśnie podsumowujemy naszą rozmowę. Mam nadzieję, że wy będziecie ciekawi, żeby sprawdzić cały dorobek. Pani doktor inżynier Agnieszki Piegat. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: SK Koszalin.
3: Kolejne 4 powiaty otrzymały wsparcie województwa zachodniopomorskiego na remont swoich dróg w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze. Starostowie powiatów koszalińskiego, szczecinackiego, białogardzkiego i sławieńskiego podpisali umowę z wicemarszałkiem województwa Jakubem Kowalikiem.
4: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w tej kadencji postawił na remonty dróg wojewódzkich i historyczny budżet jest 1 mld zł do wydania do roku 2028, dzięki czemu wyremontujemy ponad 500 km dróg wojewódzkich i będziemy jedynym regionem w całej Polsce, który będzie posiadał wszystkie drogi wojewódzkie wyremontowane w europejskim standardzie. A przypomnę, że tych dróg wojewódzkich mamy ponad 2182 km, więc jest co robić. Pamiętamy również o drogach powiatowych i tutaj nieskromnie powiem, że Pomorze Zachodnie jest liderem na terenie całej Polski, jeśli chodzi o właśnie taki program, który jest skierowany do dróg powiatowych. My jako Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przy wsparciu radnych wojewódzkich ogłosiliśmy program wsparcia dróg powiatowych, na który przeznaczamy 60 milionów złotych i tutaj wielkie podziękowania dla Państwa, dla starostów, dla wójtów, burmistrzów, że tak chętnie odpowiedzieliście na nasz program. Znamy Wasze potrzeby, wiemy, że one są ogromne, bo na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy ponad 7 tysięcy dróg powiatowych oraz gminnych i wiemy, że standard tych dróg odbiega od standardu dróg wojewódzkich, dlatego postanowiliśmy wesprzeć Państwa. Przystąpimy teraz do podpisania umów. Zaproszę na samym początku lokalny powiat, czyli powiat koszaliński.
5: Dla nas świetna informacja, bo powiat koszaliński otrzymał dofinansowania na 2 zadania. Droga w gminie Świeszyno, Barzdino, Niedalino, 3-kilometrowy odcinek i droga w Rosnowie, gminie Manowo, 4-kilometrowy odcinek. I ja mam też takie, myślę, że dobre informacje dla pana marszałka, bo już jesteśmy po otwarciu ofert i jedna droga była szacowana na ponad 5 milionów, to jest droga Barzdino-Niedalino, najtańsza oferta 3 miliony 600. W Rosnowie z ponad 4 milionów spadło nam na 2 miliony 800, więc szanujemy pieniądze i mamy na pewno oszczędności, więc jakby trochę się przysłużymy do tego, żeby te pieniądze na kolejny rok się znalazły, bo część oddamy. Ale faktycznie, drogi zagradowane, pewnie byśmy je odkładali jeszcze przez długie lata, gdyby nie te pieniądze, więc naprawdę świetny pomysł, świetna inicjatywa. Bardzo mnie to cieszy, że w kolejnych latach będzie taka możliwość, żeby o pieniądze starać się. Powiat koszyński jest przygotowany, żeby po te pieniądze sięgnąć i na pewno, jak będzie możliwość złożenia 2 albo więcej wniosków, na pewno złożymy.
6: Paweł Wiśniewski, starosta białogardzki, powiat białogardzki. Dzięki programowi Pracownik Pomorza Zachodniego na dobrej drodze pozyskał środki na realizację remontu drogi od Karlina do miejscowości Kowańcz. Ważna droga, bo to jest także dojazd alternatywny dla mieszkańców do pasa nadmorskiego. To też jest godne podkreślenia. No a poza tym połączymy Karlino z miejscowością, która już sama ma wyremontowane swoje uliczki. 1 600 000 blisko z funduszu marszałkowskiego, 1 600 000 blisko z budżetu powiatu białogardzkiego. Symboliczna kwota 10 tysięcy złotych wsparcia ze strony gminy Karlino, ale to myślę dobra jaskółka na przyszłość do współpracy i realizacji wspólnych projektów na rzecz mieszkańców.
7: Nasz samorząd i samorząd gminy Malechowo, bo tam jest ta inwestycja usytuowana, bardzo się cieszymy szczególnie z tego remontu, dlatego że on będzie prowadził, będzie remontowana droga Kukułczyn, Borkowo, Lejkowo, a jest to droga w gminie Malechowo, która została bardzo mocno doświadczona przez transporty, ciężkie transporty z kopalni, w które pracuje w Borkowie, i te transporty, ciężkie transporty żwiru, piasku na budowę drogi ekspresowej S6, tamtędy właśnie przejeżdżały. I ona niebożebnie jest zniszczona. Mimo naszych starań, żeby ją utrzymać w jako takim stanie, to nie było łatwe, a te wsparcie i ten remont, ta inwestycja pozwoli na to, że mieszkańcy odzyskają w cudzysłowie tą jakość drogi i będą mogli się po niej poruszać bezpiecznie do drogi numer S6. 4 miliony dostajemy, 8 milionów chcemy wydać. Wkład własny dzielimy z gminą Malechowo po połowie, więc wielkie podziękowanie dla samorządu gminy Malechowo i wójta.
3: Zainteresowane otrzymaniem wsparcia były wszystkie powiaty z terenu województwa zachodniopomorskiego. Do dofinansowania zgłoszono 33 inwestycje o łącznej wartości ponad 75 milionów złotych. Zarząd województwa zachodniopomorskiego zarekomendował sejmikowi taki podział środków, aby każdy z powiatów otrzymał wsparcie na przynajmniej jedno zadanie inwestycyjne. Ostatecznie wsparciem objęto 27 zadań, a część umów została już podpisana.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: tam sobie.
1: SK Koszalin.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka. I po reklamie.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie. No

Joey.